0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy.
0: To warto wiedzieć.
1: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
2: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów, dlatego ZKZL, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulamin aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12.
0: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Czas na Centrum Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
3: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej, a taką kontynuacją programu Centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 Maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
1: A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
4: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
1: I gdzie pani posadzi?
4: Generalnie sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam.
0: Eko Poznań.
4: Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek. I muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
5: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
1: I tu widzę też w rękach nasionka, tak?
5: Tak, łąka kwietna.
1: A lubią panie miód?
5: Bardzo, tak, zgadza się.
6: Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
5: Dokładnie za to samo.
7: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
1: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
7: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że... A wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie o wiele lepiej.
8: Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim Sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa, to są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować tą przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
9: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
1: I dzisiaj też rośliny, tak?
9: No oczywiście drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
10: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły raz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim, jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
1: Jest to bezpieczne?
10: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można ją tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
1: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
10: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
1: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
5: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek. Już jedną jarzębinę mam z 2 lata temu posadziłam, to już jest taka duża jak ja i bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się, właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem, także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
1: Co tutaj pani podziwia?
11: Szukam matki pszczelej.
1: No właśnie, jak idzie?
11: No na razie słabo. A jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
1: Sporo tych pszczół widzimy.
11: No to jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
12: To jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
1: I szukamy matki.
12: Już, o, szybko, bo jest szybka. Tutaj u góry chodzi.
1: Jak ją rozpoznać?
12: Ona jest większa, jest dłuższa.
1: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
12: Jak zawsze.
1: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
13: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych.
1: A lubi pani miód?
13: Lubię. Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód. No to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność. No samo dobro z miodu.
1: Widzę, że aż dwie roślinki pani ma.
13: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost? Czy też owad? Więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane
1: stoisko. To niech pani może wyjaśni, czym jest.
13: Porost. Powiem szczerze, myślałam, że owa. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje jak są te lasy w słoikach na przykład. I one ma takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To jest, dobrze mówię, koleżanka.
12: Co takiego?
13: Chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
12: w lasach słoikowych.
13: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
1: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
13: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest teraz bardzo modne.
1: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
13: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
12: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
1: Że można,
13: tak. No i poza tym, no generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
1: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach... Roślina.
14: Dla pszczółek.
1: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
14: Nie, przy pszczółkach, przy stawie, tak, tato? Przy stawie, bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
1: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
15: No od niedawno, bardzo niedawno, żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata, no nie wiadomo jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno nam starczyć, ale zobaczymy co się będzie działo.
12: Rozwija się.
1: Wszystko. A te ule tutaj w Wielkopolsce.
15: Tak, Wielkopolsce.
1: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
15: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przyjdę na emeryturę, sobie kupię ule. Kupię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i tak on mi zrobiły niespodziankę. Skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi 2 ule.
1: Ale historia.
12: Tak. Z całym wyposażeniem, także tata był zaopatrzony wszystkim.
15: Z całym wyposażeniem mi przywiozły ule i teraz te 2 ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
1: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
14: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musimy mieć dużo miodu.
1: No i do czego ten miód?
14: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry i 1 brata. Tak, więc mamy dużą rodzinę.
15: I to nie handlujemy nie, tylko tak dla siebie.
12: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi. No tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
14: Alternatywa dla cukru i dla lepszego cukru. Odżywienia się.
15: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo zaczęła mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
1: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
15: Nie, muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
14: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
1: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
0: Rock Radio 105,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz.
0: Historia, którą warto poznać.
16: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej, bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski. I myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy. No to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, wieża widokowa, Wzgórze Przemysła, to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król polski, Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
17: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
1: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
17: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
18: Jest naprawdę przepiękny. Szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
19: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
20: Dziękuję bardzo.
21: Bardzo ładny. Jesteśmy zachwyceni.
22: Podoba się?
21: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
23: Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
24: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.
1: Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się.
24: Stało się. Można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje nam, że to właśnie Poznań był miastem królewskim. To właśnie tutaj Polska się zaczęła. Właśnie tutaj Polska zaczęła się jednoczyć po rozbiciu dzielnicowym. Ja bardzo się cieszę, że ten pomnik powstał, bo niewiele mamy pomników w Poznaniu. Na koniu mamy tylko tutaj pomnik Ułana, a ten pomnik króla Polski Przemysła II w tym miejscu przy Zamku Królewskim świadczy o tym, że tu było centrum państwowości polskiej w tym czasie. Rzeczywiście przygotowania trwały bardzo długo, bo to dobrze ponad dekadę, ale rzeczywiście myślę, że wyszła perełka. Ja też rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy, rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
25: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: I stało się.
25: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem. I ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
1: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
2: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest to pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
3: Oczywiście to robi wrażenie. On na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny. Uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawiano na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej Króla Przemysła, o którym mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wyprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania, powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
1: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
3: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim. I myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
1: A w ręku?
3: A w ręku ma berło. Ma też, i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęcie majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być. Jestem z tego bardzo zadowolony.
4: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Regni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nikt nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek, i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa, nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz Krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd, odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
6: Pomnik jest wspaniały. Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystę, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
1: Właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i jest
6: ta ekspresja. Właśnie. I król też, proszę pana, król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
1: I patrzy na miasto.
6: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domenę.
1: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
6: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
7: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochany. kocham tego rzeźbiarza, który to zrobił.
5: Również nam się podoba, jest monumentalny.
1: A gdzie ten król patrzy?
5: No na miasto patrzy chyba, na rynek. Na stary rynek, tak.
1: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i wzgórza Przemysła, a teraz okolice Poznania.
0: Kryminalne Wielkopolskie.
8: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza pojazdu. Mundurowi postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem szybko rozwiało wszelkie wątpliwości. Urządzenie wskazało niemal promil alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie był koniec. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 36-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego nieodpowiedzialna podróż zakończyła się zatrzymaniem, a Fiat Punto został odholowany na policyjny parking. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa oraz poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie. To jednak najmniejsze konsekwencje, jakie go czekają. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 36-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
0: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
9: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak, Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
9: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie Starego Zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze Starym Zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
1: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
9: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów. Będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji. Będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji. Będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
1: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
0: Rock Radio 105,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły.
0: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festivalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
0: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
10: Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, to się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała, sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk. No, wydaje się to być jak bajka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak to nie wszystko.
11: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Avignonu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również o 3 nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
1: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
11: Malta chce być wszędzie. Malta chce wychodzić do swojej publiczności, na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystania z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia.

0: Polski.
1: Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym, że ludzie, którzy szukają czegoś, co ich wyrwie z rzeczywistości w stronę ciekawej, inspirującej i mądrej sztuki, trafiają dzięki temu do Poznania.
2: Przypomnę, 21 czerwca Malta Festival rozpocznie wieczorny koncert pod hasłem Za miłość. Zmieniamy temat. Politechnika Poznańska ma nowy mural. Powstał jako wyraz uznania dla znaczenia programu Erasmus+, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego modelu edukacji.
3: Co przedstawia mural? No, mural jest taką interpretacją tego hasła. To jest jakby symboliczne podejście do tego hasła, czy tytułu projektu Erasmus oknem na świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować to bardzo prosto, malując okno, ale podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno. Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje. Dlatego jakby wybór tych obiektów jest podyktowany miastami, z którymi współpracuję. No jest to szereg obiektów takich, które raczej są rozpoznawalne w jako symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak. Jest Poznań oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby dawny kampus na windzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem, jedno miasto, Cottbus. Jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie. Postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa. Studenci, którzy dyskutują. Są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania. Są też pracownicy, którzy pracują w administracji. I to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia na świat i ten widoczny jakby krajobraz całej Europy. Co jeszcze? No, całość jakby tej kompozycji architektonicznej jest ustawiona w taki sposób, że jest to rodzaj takiego półkolistego forum, a jednocześnie jak spojrzymy na obiekt centrum wykładowego, to jest to jakby domknięcie tego koła, które tutaj jest i jakbyśmy na planie spojrzeli, to całość się tutaj kampusu w tym kole zamyka. A jednocześnie tu jest otwarcie poprzez widok na krajobraz, a tam otwarcie przez wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
2: Jak długo był malowany?
3: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie, no przeszło miesiąc, tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak. Ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowanie sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie

0: jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka. Więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także, no ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem dalsze kolorystyczne działanie.
1: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj do tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej, wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport i rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności, więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego, co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone. To jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
2: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
1: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no, spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
2: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
3: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
4: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej z Skodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemu. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez sąd rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już 2 dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
2: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Ciekawe spotkanie.
2: Teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
5: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
2: To tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
5: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
2: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
5: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach, o tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą 2 dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestselleru, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller Wczoraj, Dziś i Jutro, i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na 100-lecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta Królowa Kryminałów jest wydawana. I o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat Królowej Kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00 i w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
2: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu, za chwilę czerwiec.
5: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar, Poznański Czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich, przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
2: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
5: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. od czerwca do października 10 spotkań. Zapraszamy dzieci i rodziców. I postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
2: Jak mogliśmy usłyszeć sporo tego wszystkiego, jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
5: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje na stronie.
2: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
5: Katarzyna Wojtaszek.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: O tym się mówi.
2: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
6: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
2: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
6: To jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
2: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
3: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić w Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Ileż to już razy słyszeliśmy słynną frazę, że nigdy nie jest za późno, prawda?
2: No tak.
1: No, ale co zrobić, jak to czysta prawda? Wie o tym również pewien Australijczyk, knife in my pocket, australijski lekarz, proszę Państwa, który został ojcem w wieku 91 lat. Jak sam przyznaje, jego marzeniem jest dożyć do wieku 105, żeby zobaczyć, jak jego syn dorasta.
2: Chryste, panie.
1: No co?
2: Nie, no nie jest, no muszą cholernie dużo wydawać na pampersy.
0: Powstanie rok. Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Została ostatnia reklama. Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
0: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Trudno jest ciężko żyć. Nie, trudno jest lekko żyć, tak? Jak to jest?
2: Trudno jest lekko żyć.
1: Tak się no, mówi. Niestety. No właśnie, szanowni państwo, w gąszczu tych wszystkich geopolitycznych nawalanek na szczęście można również trafić na informacje z kategorii serce roście. Te polskie podobno. Super. Projekt polskich wynalazców. Znalazł się w czołówce konkursu innowacji i ma zrewolucjonizować światową kolej.
2: O, proszę.
1: Wielkie gratulacje. Ale jeżeli chodzi o PKP, to wystarczyłby dobry zegarek.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka Rocka. Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
3: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
4: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
5: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy.
3: Rock Radia.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
6: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
5: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
7: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami. Pakowaniami po alkoholu.
5: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
3: Pogoda.
5: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.
3: Rock Radio 105,4 FM.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a u nas co tam, panie, w polityce? Jak się okazuje, po staremu, chciałoby się rzec. Dziś na tapet weźmiemy posłankę Nowej Lewicy, pani Anna Maria Żukowska, proszę Państwa. W roku 2025 pobrała z Sejmu 38 tysięcy złotych kilometrówki, choć mieszka i pracuje w Warszawie i to w stolicy pełni mandat, a mieszka podobno niecałe 2 kilometry od Sejmu. Z deklaracji wynika, że przejechała w ciągu roku ponad 90 kilometrów dziennie po stolicy. Ale czym, wanną?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Pytam złośliwie, bo podobno pani posłanka nie ma nawet prawka.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz będzie o świecie, który gna do przodu. Proszę państwa, drony dostarczają jedzenie, robopsy patrolują ulicy, prawda? A tymczasem radna Agnieszka Stolarczyk z radomskiego PSL chciała napisać wiadomość do marszałka Struzika, no ale przez pomyłkę jej treść opublikowała jako status na Facebooku.
2: Ojej.
1: A w tej wiadomości polecała swojego męża, mechanika samochodowego, nie ma w tym nic złego, jako idealnego kandydata do Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego.
2: O,
1: tu już trochę złego widzę. No ale cóż, proszę państwa, ja widzę sporą zmianę, bo za poprzedniej władzy takie informacje wychodziły, jak wyciekały maile, prawda, z czyjej skrzynki.
2: No tak.
1: Afery. A tu wszystko czarno na białym, na fejsie, ładnie, przejrzyście.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od szóstej.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja.

0: A teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zeska.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie mistrzostwo Polski.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
5: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
7: Dzisiaj się bawimy.
8: To jest dla nas ważne. No.
9: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
4: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
2: Pogoda.
4: Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.
2: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i nie wiem, czy wiecie, ale jest w Polsce miejsce, gdzie rozmiar nie ma znaczenia. Pod Żywcem uroczyście otwarto nowiutką ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi, przemówienia, no i górale w tradycyjnych strojach. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów.
2: O, no to pewnie przecięcie wstęgi było droższe niż sama budowa, nie?
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Gadali, spekulowali i cyk, mamy to. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie planuje zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Podobno w kategorii B i B1 ma zostać zmniejszona liczba pytań teoretycznych oraz zniknąć ma kultowy plac manewrowy. Ale piernicy już zacierają ręce.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
2: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Po reklamie.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie genialną klasykę rocka od Queen, Black Sabbath i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
3: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określany jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
2: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
4: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
2: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
0: Pogoda.
2: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
0: Rock Radio 105 i 4 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Black Sabbath i Iron Man, czyli prawdziwe mistrzostwo klasyki rocka w Rock Radio. No tak właśnie, my lubimy grać i lubimy, kiedy wy też czujecie jakąś satysfakcję właśnie ze słuchania takich najlepszych rockowych kawałków. 11 minut po 10 już mamy, no to jest znakomita pora, żeby wam przypomnieć o tym, że ciągle trwa głosowanie na płytę tygodnia na Rock Radiowym Facebooku. Nasze propozycje na ten weekend to Oasis i What's the Story, Morning Glory oraz Skunk Anansie i Stóż. No i jak się zapowiada to głosowanie, a właściwie jego finał? No zapowiada się tak, że do ostatniej chwili właściwie będą duże emocje. No bo różnica głosów jest naprawdę niewielka. Na ten moment zaledwie tylko 9 głosów przeważa na korzyść Oasis. Ale jeszcze przecież fani Skunk Anansie też mogą dołożyć co nieco, więc zapraszam na Facebooka Rock Radia fanów Skunk Anansie do tego, żeby podbijać stawkę, a fanów Oasis, żeby bronić wyniku, żeby było jeszcze ciekawiej. Głosowanie trwa tylko do godziny 12, więc zostało już bardzo mało czasu, a po 20, jak zawsze, posłuchamy sobie tej płyty tygodnia w całości od deski do deski. No i ciekaw jestem właśnie, jak zdecydujecie. No to czekam na wasze głosy, a teraz słuchamy No Doubt, It's My Life.

0: Blondie, Call Me. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a gdyby ktoś z was pytał, jak tam sobie radzi Łatwo Gang, to tak, mam jak zwykle na podglądzie ten jego stream. No i udało się uzbierać zaplanowane 12 milionów złotych, ale jak łatwo się można było domyślić, to nie jest koniec zbiórki. Skoro jedna kwota została zebrana, to można zebrać drugą dla kogoś innego. No i warto wspierać takie inicjatywy. Jak najbardziej jestem za. Chłopak dalej jedzie rowerem w stronę Trójmiasta, a towarzyszy mu już niezły peleton. No jestem pod wrażeniem, co zrobić. A my za chwilę sobie posłuchamy z kolei Dona Henleya czy Oasis, więc też na pewno będziemy pod wrażeniem klasyki rocka. Bądźcie z nami i z aplikacją Rock Radio.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Po reklamie.
10: To jest
1: Rock Radio.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

Oasis Wonderwall jest, Rock Radio jest klasyka rocka i kto wie, może ten utwór sobie dzisiaj wieczorem jeszcze powtórzymy, no bo przecież on pochodzi z płyty What's the Story Morning Glory, na którą możecie głosować w ramach płyty tygodnia. Drugą płytą jest, przypominam, Stóż z Kankanenzi. Tymczasem wy możecie wejść sobie na stronę rockradio.pl, jeśli już oczywiście zagłosowaliście na Facebooku Rock Radia, no i możecie poczytać o tym, że Sharon Osbourne ma bardzo postrzelony pomysł. Będziemy go wozić po świecie, deklaruje żona zmarłego w zeszłym roku Ozziego Osbourna, a ten ma powrócić jako inteligentny hologram podobno. Żona byłego lidera Black Sabbath zapowiedziała, że wraz z rodziną planują wskrzesić artystę, w cudzysłowie oczywiście wskrzesić, tworząc jego wirtualny odpowiednik. No, nie wiem, co sam Ozzy by na to powiedział, który o podobnych manewrach pisywał w swoich tekstach i wieszczył raczej ponurą przyszłość ludzkości z tej okazji, no ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to poczytacie o tym dzisiaj na stronie rockradio.pl. Tam czekają na was też inne artykuły, quizy, rozmowy z niezłymi gośćmi, a my teraz w Rock Radio słuchamy Omegi, dziewczyna o perłowych włosach. Jak zwykle, dzięki Bogu, że są te tłumaczenia z węgierskiego na polski.

0: Mówię ci, że, czyli Tilt, jest rock radio i jest klasyka polskiego rocka. Natomiast za chwilę będziemy sobie słuchać, co tam w latach 80. mieli dla nas na przykład Amerykanie, albo w latach 70. Australijczycy. Będą kawałki The B-52s czy AC/DC, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by cały czas być na łączach z naszą rock radiową aplikacją.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera...

0: 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: z nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
10: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Po reklamie.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: Turysiek Brzeziński. Po 11 w waszych głośnikach pojawią się George Harrison, Led Zeppelin i nie tylko. A teraz pora na newsy.
16: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty.
14: Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
17: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
16: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
18: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalinet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
19: Z Francisem super mi się pracuje.
18: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
20: Grand Slams have been...
18: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
16: Mecz Magdalinet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny Fręch między 15 a 16.
1: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
20: Pogoda.
16: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
20: Rock Radio 105,4 FM.
1: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
20: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Led Zeppelin i Good Times, Bad Times. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No jak się słucha właśnie takich rockowych, świetnych numerów, no to zawsze możecie być pewni, że to są dobre czasy, dobre chwile na pewno. Tak samo mogą być bardzo dobre chwile w piątki po godzinie 18, kiedy słuchamy klasycznych dziesiątek Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. No i mieliśmy już teraz, w ten piątek przed wczoraj, notowanie numer 201 na miejscu pierwszym. Był zespół Deep Purple i Smoke on the Water. We wcześniejszym, 200. jubileuszowym notowaniu mieliśmy Boskie Buenos Manamu, a jak to się ułoży w tym tygodniu, zależy jak zwykle wyłącznie od was. Niebawem na stronie rockradio.pl będzie można głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, więc pilnujcie tego, trzymajcie rękę na pulsie, ale w międzyczasie możecie też proponować nam swoje pomysły kawałków, artystów, których chcielibyście zobaczyć najpierw w trakcie takiego głosowania, a później usłyszeć w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej ze Steve'em Millerem i jego zespołem The Joker w Rock Radio.

0: Ależ to jest genialna klasyka rocka, bardzo taka rock'n'rollowa, nadająca właściwego rytmu na cały dzień. 18 minut po 11, a teraz słuchaliśmy oddziału zamkniętego i kawałka pod tytułem Ten Wasz Świat. I wyobraźcie sobie, że taki hicior kończył ten album. To jest naprawdę niesamowite. A tam były przecież same hiciory. My za chwilę z kolei posłuchamy sobie jeszcze Whitesnake, Republiki, Aerosmith i wielu innych, więc nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radio na swoich smartfonach.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Została ostatnia reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
2: Rock.
0: Radio.
2: Klasyka rocka.

Republika i Mamona jest rok, radio jest klasyka rocka, no bo wiadomo, kasa, misiu, kasa, to się zawsze liczy najbardziej, co byśmy nie mówili i czego byśmy nie robili. Słuchajcie, za chwilę będzie w pół do 12:00, no to jest już praktycznie ostatni dzwonek, żeby zagłosować na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Tam jak zwykle właśnie toczy się ten wybór, o 12:00 zamykamy głosowanie, a nasze propozycje na ten weekend to Oasis, What's the Story, Morning Glory i Skankanansy Stóż. Na ten moment wychodzi na to, że będziemy słuchać Oasis po godzinie 20:00 w całości, ale jeszcze przecież może się trochę zmienić przez te pół godziny. Dlatego zachęcam wszystkich do głosowania, do gonienia wyniku, do bronienia go. Na Facebooku Rock Radio to wszystko się odbywa. Namówcie innych do wspólnej zabawy. O 12:00 kończymy głosowanie, a po 20:00, jak mówiłem, słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla Was wielką przyjemność przygotować. No to do dzieła, a my lecimy dalej z Aerosmith i Dream On.

0: Kira, mój dom, czyli szare obrazki z początku lat 90. po transformacji Polski, transformacji systemowej oczywiście. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No i zostaniemy jeszcze przy polskiej klasyce rocka, bo za chwilę cofniemy się do lat 80., do drugiej połowy tej dekady. No i przypomnimy sobie, jak wtedy brzmiał zespół Baim. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

0: Patrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Po reklamie.
8: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
9: Na zegarach 12, Rysiek Brzeziński jestem, a ze mną są między innymi Supertramp, Janis Joplin i wielu innych, których usłyszycie za chwilę, ale teraz pora na newsy i pogodę.
10: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oreśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord.
8: Rock Radia.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
11: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
10: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X, przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Oreśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oreśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
8: Rock Radio. Pogoda.
10: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
8: Rock Radio 105,4 FM.
12: Rock Radio.
8: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Janis Joplin, Cry Baby, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja jak zawsze sobie spoglądam w takich sytuacjach jak teraz, o tym się mówi zresztą w Polsce, na to, co dzieje się na streamie. Łatwo Ganga, czyli bohatera ostatnich dni, tygodni, nawet można by już powiedzieć miesięcy, człowieka, który zebrał najwięcej kasy na zbiórce charytatywnej w internecie. On jedzie od przedwczoraj rowerem z Zakopanego do Trójmiasta, no i już jest na wysokości, z tego co widzę, hełmna i prawie że świecia. Także naprawdę nieźle sobie tam chłopak daje radę. Oczywiście towarzyszy mu mnóstwo ludzi, ale też udało się zebrać już naprawdę sporą kasę. Druga zbiórka już ma prawie 2 miliony złotych. Można dokładać swoje cegiełki. To jest naprawdę niesamowite, co ten gościu robi. Ja natomiast jeszcze chciałem wam oznajmić, co dziś jest płytą tygodnia, bo już mamy 12 minut po 12. Głosowanie już zostało oficjalnie zamknięte. No i na Facebooku Rock Radia wybraliście Oasis, What's the Story, Morning Glory, ale przeważyły zaledwie tylko 9 głosów. Także no to naprawdę niewielką różnicą ta płyta dzisiaj okazała się triumfatorem. Po 20 słuchamy jej w całości z różnymi ciekawostkami. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. A teraz w Rock Radiu mam dla was kawałek od Supergrass. All right.

0: Żebyście tylko słyszeli, jak sobie śpiewam ten kawałek. Oj, naprawdę, byście pomyśleli, że jestem pod jakimś prysznicem, ale kto by mi zabronił mieć prysznic w studiu, prawda? No właśnie. Nie ma żadnych ograniczeń u nas w Rock Radio, zwłaszcza Toto i Afryka jest Rock Radio i jest klasyka rocka i w zgodzie z tym duchem, bez ograniczeń. Za chwilę posłuchamy sobie przeróżnych brzmień z lat 80., 70. czy 90. od Mr. Mister, The Police, Metallica i nie tylko. Więc pozostańcie z nami i pamiętajcie, by mieć na swoim smartfonie zawsze włączoną aplikację Rock Radia.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałek w sam raz na leniwą niedzielę, no i na dobre samopoczucie w okolicach właśnie tego niedzielnego, słonecznego południa, 12:29, a my słuchaliśmy The Police i Walking on the Moon. No ale jak już przyjdzie czas, żeby się wziąć za coś, czyli na przykład w poniedziałek, to spokojnie, niczym się nie martwcie, bo Rock Radio będzie po pierwsze zawsze z wami i będzie wam grać na wszelakie sytuacje klasykę rocka, ale jutro też będę miał dla was kolejną nagrodę do zdobycia w konkursie Rock'n'Rollowiec Dnia. Co to będzie, jeszcze zachowam dla swojej informacji, ale wy pamiętajcie, żeby już teraz pomyśleć o tym, co ciekawego wy albo wasi znajomi odwalili ostatnio. Chodzi o te najbardziej przypałowe historie, a jak to już sobie wymyślicie, no to pamiętajcie, żeby jutro zadzwonić pod numer 22244066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia, no i opowiedzieć nam o tym, a potem można liczyć oczywiście na zgarnięcie nagrody. Ale to jutro po godzinie 15. Teraz natomiast mam dla was genialny kawałek Metallica. Oj, będzie mocno. Enter Sandman w Rock Radio.

0: Eric Clapton, zwany także Slow Handem, czyli Bad Love, jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a my za chwilę sobie posłuchamy jeszcze polskich klasyków od Perfektu czy Manamu, ale jeszcze w międzyczasie będą YouTube i Kansas i nie tylko, także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie, takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin

0: Ultramax. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
3: Została ostatnia reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 zapuścimy sobie kapitalną klasykę rocka od Electric Light Orchestra, ale teraz czas na newsy.
13: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
14: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
13: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
15: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
11: Pogoda.
13: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
11: Rock Radio 105,4 FM.
15: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
11: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

ma to jak przy niedzieli zapytać kogoś innego, a w pośredniaku byłeś? Poszukałeś jakiejś roboty? No właśnie, The Offspring, Why Don't You Get a Job? Jest Rock Radio i jest klasyka rock. Natomiast dzisiaj po godzinie 15 w tak zwanej robocie będzie dzisiaj Kajetan Kajtoruszczyk, czyli popularny pan od guziczków, który poza klasyką rocka będzie miał też dla was mnóstwo świetnych książek do zgarnięcia, no bo o to właśnie zawsze chodzi w audycji Rock Radio poleca na wynos. To znaczy, że wy przychodzicie sobie do nas, słuchacie świetnych rockowych kawałków, a przy okazji zgarniacie właśnie coś na ten wynos. Na pewno do tego działania przyda wam się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo kiedy Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania, trzeba będzie nadsyłać odpowiedzi właśnie na tego maila. Poprawne odpowiedzi oczywiście i pewnie przy okazji trzeba będzie napisać, dlaczego to wy powinniście zgarnąć taką, a nie inną książkę. W każdym razie to dziś po godzinie 15. A teraz, póki jeszcze mamy wczesne popołudnie, Bad Company i Feel Like Making Love w Rock Radio.

0: Nie ma to jak świetna klasyka polskiego rocka jeszcze wczesnym, niedzielnym przedpołudniem. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. A już za chwilę będziemy się dalej dogrzewać przy kawałkach Judas Priest czy Blur. Tylko pamiętajcie, dzisiaj trzeba się nawadniać, bo temperatura naprawdę jest niezła. Zresztą tak jak u nas w Rock Radio, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, nieśmiertelna klasyka rocka od Blur, czyli Song 2. Taki po prostu tytuł panowie dali swojego czasu i jak dobrze się to przyjęło. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast właśnie, co się dobrze przyjmuje na przykład na koncertach? Ano kawałki, których dany zespół nie grał przez prawie 40 lat. I tak było ostatnio w przypadku zespołu Iron Maiden, którzy zagrali koncert w Grecji. No i panowie postanowili odkurzyć kawałek Infinite Dreams z płyty Seventh Son of a Seventh Son, który po raz ostatni grany był w roku 88. Niektórych z nas to jeszcze na świecie nie było. Ze sceny Bruce Dickinson rzucił do publiczności: wiemy, że niektórzy widzieli nas już na tej trasie, postanowiliśmy więc zagrać coś innego. Tej następnej piosenki nie graliśmy od bardzo wielu lat. Fajnie by było, gdyby Maideni mieli też jakieś niespodzianki u nas w Polsce, ale niestety tegoroczna trasa koncertowa gigantów heavy metalu nie obejmuje niestety Polski. Ale co możemy zrobić? Możemy dalej słuchać klasyki rocka w Rock Radio. R.E.M. Man on the Moon.

0: The Hooters i Satellite jest Rock Radio, jest klasyka rocka i obiecuję wam, że jeszcze przed 14 będzie jej u nas całe mnóstwo. Za chwilę włączymy sobie kawałki Republiki, Suzy Quattro, Creed i nie tylko, więc wystarczy zostać z nami i mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ekipa Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
2: Turysiek Brzeziński. Po 14 zapuścimy sobie fantastyczną klasykę rocka od ZZ Top z roku 83, a wcześniej newsy i pogoda.
3: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
4: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
3: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
4: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
3: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Otodom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
3: Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
1: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Oasis, Live Forever. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj po 20 słuchamy Oasis, ale ten kawałek się akurat nie powtórzy. On pochodzi z debiutu zespołu, czyli Definitely Maybe, a my dziś będziemy słuchać w całości What's the Story, Morning Glory. Ale to po 20. Teraz natomiast wam przypominam o tym, że na stronie rockradio.pl możecie nam cały czas wysyłać propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć w głosowaniu na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, a później, kto wie, może pojawią się już w tej finałowej dziesiątce. I niebawem też na stronie rockradio.pl pojawi się kolejne właśnie głosowanie na kawałki do notowania numer 202. Tak, w miniony piątek mieliśmy 201, czyli już pojubileuszowe. Na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple i Smoke on the Water, ale to, jak ułoży się ta lista w następnym tygodniu, zależy ponownie wyłącznie od was. Więc wchodźcie na stronę rockradio.pl i róbcie, co tam się da, a my teraz słuchamy The Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

0: jak dobrze sobie przypomnieć przy niedzieli o szkolnych czasach. Tilaf i czwarte LO z roku 84. Natomiast my za chwilę sobie w Rock Radio jeszcze posłuchamy klasyki polskiego rocka od oddziału zamkniętego, a później wyruszymy do Stanów Zjednoczonych. No i sprawdzimy, jak tam pod koniec lat 60. grali panowie z Creedence Clearwater Revival. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

Genialny kawałek klasyki rocka od Creedence Clearwater Revival, czyli Down on the Corner w Rock Radio. Ja was zachęcam jak zawsze do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam można znaleźć wiele ciekawych treści, które mogą wam się na niedzielę przydać. Na przykład możecie poczytać o rockowym hymnie z lat 70., który powstał zupełnie przez przypadek. Wylało się trochę wina i stąd się wziął zresztą tytuł tego kawałka, czyli Spill the Wine, a mowa tutaj o zespole War. I to były czasy, kiedy funkcję wokalisty obejmował w zespole Eric Burdon, czyli legendarny wokalista The Animals. Możecie też poczytać o tym, co ostatnio wyprawia Sharon Osbourne. Ma naprawdę postrzelony pomysł, a chodzi o powrót Ozziego Osbourna jako inteligentny hologram. Niektórzy naprawdę łapią się za głowę, inni żegnają się lewą stopą, no ale takie rzeczy być może będą miały swoje miejsce. To i więcej znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej teraz z klasyką rocka i mam coś idealnie na tę pogodę. Gorące, latynoskie rytmy od Santany i Roba Thomasa, Smooth w Rock Radio.

0: Lombard, droga pani Stevie, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. I tym kawałkiem się już z wami żegnam, ale nie na długo, bo dzisiaj po 20 słuchamy płyty tygodnia, którą jest What's the Story, Morning Glory, Oasis. Ale jeszcze przed 20 i już tak naprawdę niedługo, bo po 15 odzywa się do was Kajetan Kajto Ruszczyk w audycji Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się. Rock Radio!
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych.

0: byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień Mamy w Media Expert.

0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
3: Rock Radio poleca na wynos.
10: Na wynos.
11: No to przecinamy oficjalnie wstęgę i zaczynamy. Niedzielny Rock Radio poleca na wynos. Właśnie zaczyna swój dyżur. Kajetan Kajtoruszczyk. Dzień dobry, moi drodzy. Jestem, przybyłem, tak jak obiecałem wczoraj. No i zapraszam na wspólne popołudnie. Oczywiście z najlepszą klasyką rocka w tle. Ale zanim sobie pogadamy nieco więcej, no to teraz godzina 15 i najświeższe wiadomości w Rock Radio. Zapraszamy. Dzień dobry.
12: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nadmorskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa.
3: Newsy Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
13: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
12: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
14: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
15: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
16: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
14: Gra do bicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
17: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
14: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
12: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
8: Pogoda.
12: Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
8: Rock Radio 105,4 FM.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. No, bez dwóch zdań, najlepszy gitarowy mańkut. Tu Rock Radio, gramy dla was klasykę rocka. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się raz jeszcze wszystkim. Jak tam, załoga, zresetowani przed kolejnym tygodniem nierównej walki z rzeczywistością? No mam nadzieję, że tak, że wczoraj nie daliście na tyle do pieca, że no przypomnicie sobie, jak się nazywacie dopiero w okolicach godziny 19. Każdy to przeżył, przynajmniej raz w życiu, prawda? W każdym razie, jeżeli wciąż potrzebujecie nieco prądu przed poniedziałkiem, to zapraszam na wspólne popołudnie w Rock Radio. Jak to u nas bywa w weekend, będzie sporo atrakcji. Od konkursów z nagrodami, dziś przytargałem ich trochę dla was, po najważniejsze informacje, pomysły na spędzenie wolnego czasu, a to wszystko oczywiście w akompaniamencie najlepszej muzyki na świecie, czyli klasyki rocka, ma się rozumieć. No, nawet tej nieco zadymionej. Bob Marley już się rozpędza. No to one, two, fru, sru, zaczynamy. Witajcie w Rock Radio.

0: Ale w koło jest wesoło, twierdzi zespół Perfect. No i mają chłopaki rację, bo w Rock Radio jest wesoło. W końcu słuchamy wspólnie najlepszej klasyki rocka. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Fajnie, że jesteście z nami. No i mam nadzieję, zostaniecie z nami na dłużej, bo za chwilę kolejne numery, które są najlepszą receptą na nudę. Lady Punk i Deep Purple. Już za moment, tylko w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

Smoke on the Water i Deep Purple, no i nieco podrasowana piąta symfonia Beethovena. No, naprawdę, panowie w tworzeniu tego słynnego riffu zainspirowali się właśnie dźwiękami Beethovena. No, czyli najlepsi czerpią od najlepszych, więc po prostu w przyrodzie nic nie ginie. Tu Rock Radio, niedzielne popołudnie, trwa w najlepsze. Zarażamy się wspólnie energią przed startem nowego tygodnia. No, do godziny 20 myślę, że nasze baterie pokażą 100%, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ale, no właśnie, ja będę z wami na pokładzie do godziny 20, ale po godzinie 20 stery przejmie kolega Rysiek Brzeziński, który, jak co tydzień, zagra dla was płytę tygodnia, no czyli album klasyki rocka, który wybraliście wy w głosowaniu na naszym Facebooku. No i w ten weekend do wyboru mieliście krążek Stóż od Skank Enzi, a na nim m.in. kultowy Hedonizm, albo What's the Story Morning Glory od oczywiście grupy Oasis, czyli Wonderwall i Don't Look Back in Anger. To tak między innymi właśnie z tego albumu. No i dziś w samo południe zakończyło się nasze głosowanie i już dziś po godzinie 20 jeden z tych albumów posłuchamy wspólnie od deski do deski bez żadnego skracania. A który to będzie album? No, to zapraszam do zajrzenia na naszego Facebooka i sprawdzenia, jak zacięta była walka w tym tygodniu w waszym głosowaniu. Płyta tygodnia już dziś o godzinie 20. Zapraszam serdecznie w imieniu Ryśka Brzezińskiego. A teraz kolejni giganci. Pink Floyd. No bo łączy nas klasyka rocka w Rock Radio. Gramy.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
3: To jest
4: Rock Radio.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Dwa skłony, cztery przysiady i już mamy godzinę 16. Tu Rock Radio, ale pamiętajcie, śpieszmy się powoli. Niech ten poniedziałek się nam nie wyrywa, bez przesady. Rock Radio poleca na wynos trwa. Za chwilę gramy dalej, ale teraz czas na najważniejsze newsy o godzinie 16. Zapraszamy.
2: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
2: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
4: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
2: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Pogoda.
2: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
0: Rock Radio 105,4 FM.

W Rock Radiu niezastąpiony Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę, no czyli moim zdaniem jeden z najważniejszych numerów nad Wisłą. I muzycznie, i tekstowo. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos, w którym no nie tylko dbamy o wasze uszy i serca, ale i dbamy o to, abyście mieli pod ręką ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu, a jednym z takich pomysłów może być na przykład wypad na stand-up. Jeżeli ten rodzaj komedii jest wam bliski, to zapraszamy was serdecznie do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie między innymi odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab, a najbliższy taki event już dziś o godzinie 18. No a będzie to moim zdaniem jeden z najciekawszych formatów komediowych, czyli tak zwany open mic, na którym najczęściej pojawiają się debiutanci, ale nie tylko, bo można również trafić na dobrze znanego już komika, który na przykład jest w trakcie testów swojego nowego materiału. Tak więc, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, a jesteście z Krakowa, albo macie do dawnej stolicy Polski rzut beretem, jak to się mówi, i chcielibyście się zresetować dobrym, mocnym humorem, to naprawdę warto odwiedzić pub 103,8 FM. Comedy Lab w formacie open mic już dziś o godzinie 18, a rozpiskę wszystkich wydarzeń na kolejne dni znajdziecie między innymi na naszej stronie rockradio.pl. Suzy Quattro, Candy Can, gramy dalej klasykę rocka. Hell yeah!

0: Nieoficjalny hymn wszystkich radiowców, czyli Radio Gaga i Queen w Rock Radio, no bo łączy nas wszystkich klasyka rocka, a to jest po prostu słuszna koncepcja. Europe i Cream to posłuchamy sobie za moment, a następnie, uwaga, uwaga, pierwsza szansa na zgarnięcie od Rock Radia nagrody, ale was dziś przytrzymałem, co? No, trzeba czasami budować napięcie, a co? Dobra, słuchajcie, mały pit stop i zaraz się słyszymy. Tu Rock Radio.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

grupa Cream i Sunshine of Your Love. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, jest też niedzielny program Rock Radio poleca na wynos, no więc jest nagroda. Tak, tak, proszę Państwa, rozpoczynamy właśnie pierwszy konkurs podczas naszego spotkania, a stawką jest, no, nie byle jaki kryminał, bo niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Bardzo spodobała Wam się ta książka, wielokrotnie o nią nas pytaliście, więc, no, znowu dajemy Wam możliwość zgarnięcia jej za tak zwane friko. Znaczy, to znaczy nie za friko, bo będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, ale kasy na szczęście wyciągać nie musicie. Dobrze, kochani, opowieść zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi dochodzi do brutalnego morderstwa. Ginie małżeństwo Rokickich, którzy osierocili nastoletnią córkę Violę. No jak się okazuje, Viola jest jedynym świadkiem tego makabrycznego zdarzenia, ale w wyniku wstrząsu niestety dziewczyna nic nie pamięta. Prowadzący sprawę komisarz łączy siły ze znaną ze swojej renomy psycholożką Alicją Neyman, której zadanie jest proste. Wydobyć z dziewczyny jak najwięcej faktów, które są w zasadzie jedynym kluczem do rozwiązania tej trudnej sprawy. Klimat w tej fabule jest naprawdę kapitalny. Wiele razy już Wam mówiłem, że czuć tu sporą inspirację samą Agatą Christie, co w rozmowie z kolegą Kubą Kaletą przyznała sama autorka Agata Zamarska, a ich rozmowy możecie oczywiście odsłuchać na naszej stronie rockradio.pl i w aplikacji Spotify, tak tylko przypominam. No więc jeśli brakuje Wam dobrej książki na przykład te wiosenne jeszcze, chociaż już coraz cieplejsze wieczory, to zachęcam do zawalczenia o nią właśnie teraz. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi poprzednia książka pani Agaty Zamarskiej? Do odpowiedzi koniecznie dołączcie kreatywne uzasadnienie, dlaczego akurat tobie powinniśmy wysłać książkę Niespodziewany Gość, a swoje odpowiedzi, jak zawsze, wysyłacie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A teraz zapraszam wszystkich na oscypka. Hey!

0: Pan Sting i spółka, czyli oczywiście klasyka rocka od grupy The Police w niedzielne popołudnie z Rock Radiem. Skaczemy sobie z wami po muzycznej osi czasu, dlatego za chwilę kolejna wycieczka, tym razem z grupą The Cure i Black Sabbath między innymi. No bo kochani, w Rock Radio łączy nas wszystkich klasyka rocka. Amen.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
11: masz. Została ostatnia reklama.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
17: Rock. Radio. Klasyka rocka.

0: Ekipa Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
9: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
10: Tu Rock Radio, dojechaliśmy właśnie wspólnie do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina, ale wcześniej pit stop na najważniejsze informacje w Rock Radio. Zapraszamy.
11: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Parkomaty w środku lasu nad morzem.
9: Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
11: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
14: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
15: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
9: Pogoda.
11: Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.
9: Rock Radio 105,4 FM.

Rock Radio Snape and the Tears, Driver's Seat. No, dziś przypomniałem sobie, jak jechałem do radia, że dawno nie słuchaliśmy tego numeru wspólnie, więc postanowiłem to nadrobić. W końcu Rock Radio to dom najlepszej klasyki rocka. No dobrze, kochani, czas sprawdzić, co tam panie w kinie, no bo program Rock Radio poleca na wynos, ma za zadanie zadbać o wasz czas wolny, a przecież wypad do kina to jest zawsze dobry pomysł na nudę. No i w kinach Helios na przykład od tego piątku możecie oglądać głośną premierę nowej produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Mandalorian i Grogu. Nie wiem, czy widzieliście serial. Ja jestem absolutnym fanem. No więc do kina również się na pewno wybiorę. Tym razem uwielbiany na całym świecie duet podejmie walkę z wciąż wyłaniającym się po upadku Imperium Galaktycznym. No a fanom Gwiezdnych Wojen słowa Imperium Galaktyczne zdecydowanie wystarczą na zachętę. Ze świata fantasy możecie jeszcze wybrać się na przykład na drugą część współczesnej wersji Mortal Kombat, no czyli epickiej opowieści o wyjątkowych wojownikach. Ale jeżeli fantazy wam średnio gra, to warto rozważyć seans drugiej części kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, czyli Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, którzy wracają po 20 latach od wydarzeń z pierwszej części. No i według krytyków, mimo upływu lat, jest naprawdę okej. No ale czy na pewno, to trzeba po prostu ocenić samemu. A teraz, kochani, wisienka na torcie, no bo przypominam, że w każdy piątek po godzinie 15 w audycji Pociąg do kina możecie zgarnąć od nas darmowe bilety na dowolny film w kinach Helios. Więc umówmy się, darmowy seans to jest bardzo przyjemna perspektywa. Tak więc sami słyszycie, że Rock Radia trzeba słuchać długo i bardzo często. Po prostu. Skankenenzi, hedonizm, wracamy do tego, co uwielbiamy w Rock Radiu najbardziej.

0: Rok Radio człowiek, który zaburzyłby wszystkie statystyki w ZUS-ie, czyli pan Alice Cooper i Poison. Jest Rok Radio, jest klasyka rocka, a za moment będzie jej jeszcze więcej. Hojni jesteśmy. A co? Perfect i Jefferson Airplane już na horyzoncie, a następnie, kochani, odpalimy sobie kolejny konkurs, w którym będzie co nieco do wygrania. No więc powodów do pozostania z nami można po prostu mnożyć. Tu Rok Radio.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Somebody to Love i legendarne Jefferson Airplane. No bo z rock radiem można również na moment zostać hipisem. Oby tylko później nie zwariować. Pozdrawiamy byłego wicemarszałka Ryszarda. Dobrze, kochani, obiecałem chwilę temu nagrody i słowa dotrzymuję. Czas na kolejny konkurs, w którym tym razem możecie wygrać książkę cenionego już od wielu tytułów autora Grzegorza Brudnika, zatytułowaną Alfa. Jest to jego najnowsze dzieło ze znanym komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, a historia dzieje się na przełomie listopada i grudnia, dokładnie półtora roku po wydarzeniach z poprzedniego tomu. Rafał Lichy zdążył już odejść z policji, sprzedać dom i przeprowadzić się ze Śląska na Mazury. Wszystko jest okej do czasu, gdy na jeziorze Niegocin rozbija się jacht, a na nim znalezione zostaje ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo, ale umówmy się, byłoby to za proste. No tym bardziej, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody chłopak. Tak się składa, że przypadkowym świadkiem zdarzenia może być właśnie nasz bohater, co prowadząca sprawę prokurator chce za wszelką cenę wykorzystać. Polska dobrym kryminałem stoi, a Grzegorz Brudnik to no kolejny dobry tego przykład, więc jeśli macie ochotę, żeby dobrze napisana historia pochłonęła was w całości, to naprawdę szczerze zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie oraz do odpowiedzi dorzucicie kreatywne uzasadnienie, dlaczego to akurat wy zasługujecie na wygraną, a książka Alfa Grzegorza Brudnika będzie wasza. No to uwaga, pytanie konkursowe brzmi: w jakim mieście urodził się autor Grzegorz Brudnik? Prosto, szybko i na temat. Odpowiedź i uzasadnienie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No dobrze, wróćmy do tego, co w Rock Radio jest sterem i okrętem, czyli do klasyki rocka. Four Non Blondes, już teraz dla was.

0: dziwnie zboczona na punkcie mody i makijażu grupa Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It w Rock Radio. No, ale żeby nie było, pasuje im to. Wyszło nam to ich zboczenie w zasadzie na dobre. Tu Rock Radio, przed godziną 18 wybrałem dla was między innymi grupę Liquido i Placebo. No, ale oczywiście to nie wszystko, moi drodzy. Klasyki rocka ci u nas dostatek. Zostańcie z nami i z naszą aplikacją. Rock Radio!
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
3: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.

0: zapłacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio poleca na wynos.
12: Na wynos.
13: I tak oto z klasyką rocka dojeżdżamy właśnie do godziny 18. Kajetan Kajtoruszczyk, jestem wciąż z wami na posterunku. Nigdzie się absolutnie nie wybieram. Zaraz rozdam wam kolejną nagrodę, którą dziś ze sobą przytargałem. Ale najpierw godzina 18 i najważniejsze newsy w Rock Radio. Zapraszamy.
14: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg.
11: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
15: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
14: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
16: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
14: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
17: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
14: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
11: Pogoda.
14: Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.
11: Rock Radio 105,4 FM.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, to jest też obowiązkowo grupa The Kings i Waterloo Sunset. Postawiliście na Rock Radio w to niedzielne, późne popołudnie i bardzo dobrze. To oznacza, że uszy macie zdrowe, a gust muzyczny na odpowiednim poziomie. Program Rock Radio poleca na wynos, trwa w najlepsze, no więc moi drodzy, czas wręczyć komuś z was następną nagrodę, którą dziś dla was przytargałem do studia. A tym razem będzie to polski thriller technologiczny autorstwa Wuperdzanka, bo takim właśnie pseudonimem posługuje się ten twórca, zatytułowany Algorytm. Mieliśmy już przyjemność wręczać wam tę książkę i sporo z was wciąż o nią pyta, dlatego odpowiadamy na wasze prośby i znowu bierzemy ją na tak zwany tapet. Historia opowiada o zdolnym programiście Karolu Kopelu, który pracując dla rządu Stanów Zjednoczonych tworzy przełomowy na skalę światową system sztucznej inteligencji, który potrafi namierzyć każdego przestępcę w sieci. No, ale jak to w takich historiach bywa, nasz bohater nagle znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a bez niego system jest po prostu bezużyteczny. W tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do wycieku wrażliwych danych, przez co naszego bohatera jednocześnie zaczyna szukać wywiad amerykański, polski i właśnie północno-koreański. Wszyscy mają w tym jakiś swój interes, niekoniecznie zbieżny z innymi, no i niekoniecznie dobry dla reszty świata. Autor Wuperdzanek przez wiele lat pracował w międzynarodowym biznesie technologicznym, więc no na temacie zna się jak mało kto, a to kolejny dobry powód, aby sięgnąć po prostu po tę lekturę. Chcecie ją ode mnie zgarnąć? Proszę bardzo, ale najpierw jak zawsze pytanie konkursowe, które brzmi dzisiaj, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka autora Wuperdzanka? Nie będę wam tu rzucał kłód pod nogi bez przesady. Pytanie myślę, że jest proste, ale oprócz poprawnej odpowiedzi w mailu, który wyślijcie oczywiście jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl, dołączcie proszę kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty powinieneś albo powinnaś otrzymać od nas książkę Algorytm Wuperdzanka. Czym bardziej kreatywnie to wszystko uzasadnicie, tym większa szansa na wygraną. Do boju na lodzie, a w Rock Radio już teraz szanowny pan Lou Reed. No, z numerem, którego tytułu myślę, że nie trzeba tutaj nikomu przypominać.

0: You Shook Me All Night Long i AC/DC. Podobno bardzo lubiany i popularny kawałek w klubach o nazwie zaczynającej się na go i kończącej na go. Tu Rock Radio, klasyka rocka, gra u nas w najlepsze, tu oczywiście nie zmienia się nic. Grupa Sweet i Budka Suflera, to posłuchamy sobie wspólnie za chwilę, no więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami i z naszą aplikacją, którą, przypominam, warto zawsze mieć pod ręką.
1: Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama. Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
1: Po reklamie.
12: Rock Radio.
13: Klasyka.
12: Klasyka rocka.

Ratujmy co się da i budka suflera w Rock Radio. No, bez dwóch zdań, wizytówka polskiej klasyki rocka. No, mieszamy w tym naszym muzycznym kotle, abyście przy każdym numerze byli usatysfakcjonowani i po prostu pewni tego, że postawienie na Rock Radio było odpowiednią decyzją. Ale jest też moment, kiedy to muzyczny ster w Rock Radio przejmujecie wy. I chodzi mi oczywiście o naszą klasyczną dziesiątkę, czyli kultową już listę przebojów, której skład i kolejność ustalacie wy w głosowaniu na naszej stronie rockradio.pl. Śpieszę donieść zatem, że kolejne głosowanie do naszego notowania właśnie trwa, więc jeśli chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do kształtu naszej playlisty, to zapraszam was serdecznie na naszą stronę rockradio.pl właśnie. Głosujcie na wszystkich swoich faworytów i meldujcie się w Rock Radio już w najbliższy piątek, kiedy to znowu po godzinie 18 kolega Mariusz Stelmaszczyk odpali dla was naszą klasyczną dziesiątkę. Nic nie kombinujemy, wszystko sprawiedliwie liczymy i potem dla was gramy. Tyle i aż tyle. Zapraszam w imieniu kolegi Mariusza Stelmaszczyka. A teraz to może ja dołożę swoją kolejną cegiełkę. Gary Moore, Still Got the Blues. No, gitara w tym numerze prima sort. Tu Rock Radio. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Odrobina słonecznej Kalifornii nad Wisłą, czyli Red Hot Chili Peppers w niedzielne popołudnie w Rock Radio, no, które powoli zaczyna nam ewoluować w niedzielny wieczór. Na szczęście do poniedziałku jest jeszcze trochę czasu, więc jak możecie, to złapcie jak najwięcej oddechów, a pomoże nam w tym oczywiście klasyka rocka, którą mamy dla Was przyjemność grać. Republika i Depeche Mode. Oto nasze muzyczne menu jeszcze przed godziną 19.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź na

0: masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio.
13: Klasyka Rocka.
12: Klasyka Rocka.

0: dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią, to Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio poleca na wynos.
10: Na wynos.
11: Niedzielny wieczór wchodzi nam na salony, szanowni państwo. Godzina 19, tu Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. No, w szczególności tym, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Dobrze, że wpadliście, bo godzinę 19 zaczniemy sobie od, no, można powiedzieć, musztry z grupą Status Quo. A następnie ostatnia nagroda tej niedzieli. Worek z fantami trzeba opróżnić, więc polecam zostać z nami na dłużej. Witajcie w Rock Radio. Gramy.

Koła czasu i ONA. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, oczywiście również ta z polskim paszportem, no bo cudze chwalicie, swego nie znacie, wiadomo, no ale my akurat znamy i to bardzo dobrze. Dobrze, moi drodzy, zgodnie z obietnicą czas rozegrać ostatni konkurs podczas naszego dzisiejszego spotkania. Trzy nagrody już zostały rozdane i poleciały do Was, ale została nam w naszym worku jeszcze jedna, a jest nią, no uwaga, naprawdę gruby kaliber, jeżeli chodzi o świat kryminałów. Strategia wyjścia, czyli najnowszy, jubileuszowy, 30 już tom znanej na całym świecie serii o Jacku Reacherze. Autorstwa oczywiście niezmiennie niezawodnego Lee Childa. Kiedy pierwszy raz rozdawaliśmy ją w Rock Radio, no to chętnych na nią było całe tłumy, więc znowu dajemy Wam szansę, aby ją od nas zdobyć. No i tu rodzi się pytanie, czy po 30 tomach z tym samym bohaterem nadal można trzymać poziom? Okazuje się, że tak. Lee Child, który można powiedzieć zdefiniował współczesny męski kryminał, nadal to potrafi, no i jak się domyślacie, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tym razem fabuła, słuchajcie, zaczyna się w kawiarni w Baltimore, gdzie przy wyjściu nasz bohater Jack czuje, że jakiś tajemniczy facet otarł się o niego w dziwny sposób. Zagląda do swojej kieszeni, ale nic z niej nie zniknęło, więc po prostu wychodzi. Kiedy wyciągając gotówkę w sklepie z płaszczami, zauważa wsuniętą do kieszeni tajemniczą notatkę z desperacką prośbą o pomoc, Jack łączy te wszystkie swoje kropki i jak zawsze postanawia rozwiązać zagadkę, aby uratować kolejne istnienia. No, fanów tej serii myślę, że przekonywać nie muszę, ale jeśli jeszcze nie mieliście styczności z Jackiem Reacherem, to naprawdę powinniście to nadrobić. I nie musicie czytać poprzednich tomów. Każda książka to w zasadzie odrębna historia, którą można pochłonąć nawet bez znajomości tych poprzednich. No to co? Chyba czas komuś z Was ją po prostu wręczyć. Najpierw jednak oczywiście musicie zmierzyć się z pytaniem konkursowym, które brzmi, uwaga, uwaga, jak nazywa się aktor, który wciela się w rolę Jacka Reachera w serialowej, podkreślam, ekranizacji dzieł Lee Childa. Prawidłową odpowiedź oraz, no mam nadzieję, zmyślne uzasadnienie, dlaczego akurat do Ciebie powinna polecieć książka Strategia wyjścia Lee Childa, kierujcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No to co? Powodzenia! Y'all still want me to come with you?

0: Odpalasz sobie radio, słyszysz Jimiego Hendrixa, no i nawet bez patrzenia na wyświetlacz wiesz, że to po prostu rock radio, bo tylko my mamy przyjemność grać dla was klasykę rocka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez względu na wszystkie sytuacje na świecie, cieśniny Ormus czy na przykład kilometrówki pani Żukowskiej. Chip Trick i Uriah Heep to posłuchamy sobie już teraz w rock radio. No więc mam nadzieję, że nie muszę nikogo specjalnie nakłaniać do pozostania z nami, no bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio Lady in Black, no czyli oczywiście grupa Uriah Heep. W zasadzie nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem wam ten numer, a wiem, że fanów tej piosenki u nas nie brakuje. Dobrze, kochani, nasze niedzielne spotkanie w programie Rock Radio poleca na wynos, no powoli zbliża się ku końcowi. Niebawem stery przejmie kolega Rysiek Brzeziński, który zagra dla was płytę tygodnia, czyli oczywiście album klasyki rocka, który wybieraliście jak co tydzień w naszym głosowaniu na naszym Facebooku, ale w związku z tym, że mamy jeszcze wspólnych kilkadziesiąt minut na antenie, przypominam, że jeżeli przy poniedziałku potrzebujecie dodatkowego doładowania z rana, to z ręką na sercu zapraszam was serdecznie na jutrzejsze Powstanie Rock Radia, czyli nasz poranny program, który mam przyjemność współprowadzić dla was już ponad 8 lat. Wspólnie z niezawodnym Jankiem Bajorkiem staramy się was odpowiednio przygotować do, jak to się mówi, nierównej walki z nowym tygodniem. Nasze poczucie humoru bywa dziwne, ale spokojnie, po konsultacjach z lekarzami wiemy, że nie powinno wam zaszkodzić. Co prawda, akurat z przyczyn prywatnych mnie jutro nie będzie, Janek wystąpi w wersji solo, ale we wtorek wszystko wróci do normy. Startujemy jak zawsze o godzinie 6 rano, więc jeśli macie podobnie nastawiony budzik, to jak otworzycie oczy, odpalcie Rock Radio i po prostu dołączcie do naszej porannej załogi. Na szczęście do poniedziałku jest jeszcze trochę czasu, więc zapominamy teraz o tym chamie, relaksujemy się i słuchamy klasyki rocka. Alice Cooper, już teraz, dla was. No bo łączy nas klasyka rocka i koniec, kropka.

0: Ciężko o bardziej adekwatny tytuł na koniec roboty. Nasz ostatni taniec i Lombard w Rock Radiu. No i tym właśnie ostatnim tańcem się z Państwem żegnam. Kajetan Kajtoruszczyk, jak zawsze dziękuję za wspólnie spędzony cały weekend w Rock Radiu. Mam nadzieję, że zaliczycie go do udanych, że udało Wam się nieco odsapnąć i podładować baterie przed startem kolejnego tygodnia. Stery Rock Radia przejmuje niebawem Rysiek Brzeziński, który, no przypominam, zagra wybraną przez Was w głosowaniu płytę tygodnia. A ja już teraz mówię Wam adios, dobrego wieczoru i do usłyszenia po krótkiej, króciutkiej przerwie, bo wracam we wtorek, skoro świt, w powstaniu Rock Radia o godzinie 6. Trzymajcie się, strzała, pa pa.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Tauru.

0: Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Po reklamie.
2: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, już po 20, więc będziemy jak zwykle słuchać Płyty Tygodnia i tradycyjnie wybraliście ją za pośrednictwem Facebooka Rock Radia. A tym razem postawiliście na What's the Story Morning Glory Oasis, czyli zespołu, który w ubiegłym roku zagrał triumfalną powrotną trasę. Dziś posłuchamy tej drugiej płyty w ich dorobku właśnie w całości, a została ona wydana bardzo szybko po debiucie, świetnie przyjętym Definitely Maybe. O ile ich pierwsza płyta pełna była rock'n'rollowego hałasu, tak na drugiej Noel Gallagher, główny kompozytor zespołu, postawił na bardziej balladowy charakter muzyki, w tym z użyciem instrumentów smyczkowych. Przed nami prawie godzina z jedną z najważniejszych płyt ery Britpopu i rocka lat 90., a zaczynamy od powitania w pierwszym numerze pod tytułem Hello, Rysiek Brzeziński melduje się.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Była końcówka roku 95, kiedy grupa Oasis wydała drugą płytę What's the Story Morning Glory. Już wtedy w zespole było pełno tarć, zwłaszcza między braćmi Gallagher. Jednak producent albumu Owen Morris wspomina ten okres jako wyjątkowy i wspaniały. Jak sam mówił w 2010, sesja nagraniowa płyty była najbardziej twórczym momentem, jakiego kiedykolwiek doświadczył w swojej karierze. Kawałki rodziły się szybko i natychmiast były nagrywane w idealny sposób. Tak było z Wonderwall czy Don't Look Back in Anger, w którym na samym początku słychać partie pianina przypominające Imagine Johna Lennona. I nie ma tu żadnego przypadku, bo bracia Gallagher nigdy nie ukrywali, że jest to hołd dla legendarnego Beatlesa.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzięki dzisiejszej Płycie Tygodnia wylądowaliśmy w październiku 1995 roku, kiedy panowie z Oasis wydali płytę What's the Story Morning Glory. Zaledwie miesiąc wcześniej inna britpopowa ekipa wypuściła swój album zatytułowany The Great Escape, a był to zespół Blur. Okres ten angielska prasa określiła mianem bitwy o Britpop. Samym zespołom nie zależało szczególnie na wymyślonej przez media rywalizacji, ale w prasie dobrze się to sprzedawało i nakręcało sprzedaż. Traktowano to również jako pojedynek między północną a południową Anglią, czy klasą robotniczą i średnią. W samej Anglii wszelkie doniesienia o poczynaniach Oasis czy Blur były większą sensacją niż informacje o produkcji broni nuklearnej przez reżim Saddama Husajna czy wojna w Bośni. W Rock Radio pora na kolejny numer, tym razem Cast No Shadow, który Noel Gallagher napisał w pociągu wracając do domu ze studia, a dedykuje go bardzo często swojemu przyjacielowi Richardowi Ashcroftowi z The Verve.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z dzisiejszą Płytą Tygodnia, którą jest What's the Story Morning Glory. Warto jeszcze wrócić na koniec do zespołowych konfliktów. Zaraz po premierze płyty panowie z Oasis ruszyli w trasę, jednak część koncertów albo i całych odnóg trasy musieli anulować ze względu na krótkie odejścia pojedynczych członków grupy. W pewnym momencie Oasis nawet się rozpadli, ale tylko na chwilę. Historia pokazała, że w późniejszych latach stało się to regułą, aż do 2009 roku, kiedy panowie już w zupełnie innym składzie, poza braćmi Gallagher, zagrali ostatni na długie lata koncert i rozwiązali Oasis. Ale jak dobrze wiemy, w zeszłym roku powrócili. Przed nami ostatni na płycie numer, czyli Champagne Supernova. Płyta Tygodnia wraca za tydzień. Głosować będziecie mogli na nią, jak zawsze, na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, na razie.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Hej, to Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy jednym mikrofonie to akurat ja zasiadłem, a przy drugim właśnie ten dzisiejszy Niezły Gość, którym jest Piotr Banach. I zanim dopuszczę cię do głosu, to pozwolisz tylko, że wyczytam listę zasług. Bo tak, Piotr to oczywiście jeden z założycieli, były też lider i gitarzysta grupy Hej, później Indios Bravos, Ludzie Mili, wcześniej jeszcze były między innymi takie ekipy jak metalowy Dum Dum, Kolaboranci, Gras, tam grałeś nawet na perkusji. Od 11 lat twoje życie zajmuje bajka, czy też baika, zależnie jak to wiadomo można przeczytać. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza, ale zauważyłem po prostu od pewnego czasu i może to jest taka poprawność polityczna, ale pojawiło się takie hasło współzałożyciel zespołu Hej. A ja byłem takim założycielem, bo to był taki mój pomysł organiczny i wszelkiego rodzaju potem, jeżeli będziemy właśnie rozmawiali o Heju, a jak przypuszczam będziemy, to jest to o tyle ważne, że ja byłem takim człowiekiem, który miał pomysł, który dzwonił do innych i mówił: słuchajcie, jeżeli dołączycie do mojego zespołu, który będzie nazywał się Hej i będzie grał taką muzykę, jaką mam w głowie, to za rok będziemy numer jeden w tym kraju.
1: Czyli taki spiritus movens byłeś.
2: Tak, i to była straszna bufonada z mojej strony. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak ktoś tak słucha, tak, pewnie. No, ale to się sprawdziło. A jak się sprawdziło, to znaczy się, że nie byłem złym prorokiem.
1: Nie no, absolutnie. Wszyscy wiemy, jak to było z zespołem Hej w latach 90. Wielki sukces. Do dzisiaj grane są jak najbardziej te klasyki, również i u nas w Rock Radio. Wiesz, z tym współzałożycielem to...
2: To jest taka grzecznościowa forma, ja rozumiem to.
1: Bezpieczne stąpanie, wiesz, tak, po gruncie tak, i tak dalej.
2: Tak, ale jakby tak postanowiłem trochę o to zawalczyć, bo ja zobaczyłem taką tendencję właśnie, że gdzieś tam, i powiem, to się może komuś wydać małostkowe, ale nikt to nie, jakby sam się w takiej sytuacji nie znalazł, że tak mu jest powoli odbierane to, z czego jest dumny. Jestem dumny z tego, co mi się tam udało zrobić i naprawdę mnie to napawa wielką radością. Jeżeli to jest tak powoli właśnie, widzisz kolejną informację, że już twój udział jest trochę mniejszy i jeszcze mniejszy. I pamiętam, że nawet kiedyś chyba interweniowałem w Wikipedii, gdzie się okazało, że już byłem pomysłodawcą, producentem, głównym kompozytorem pierwszej płyty Kaśki Nosowskiej Puk Puk. I potem już w pewnym momencie już czytam tą informację i ja tam jestem tak na doczepkę w tej informacji. I można powiedzieć, no i co z tego? Przecież zrobiłeś, wiesz co zrobiłeś? No tak, niby co z tego? Ale każdy ma tam jakąś właśnie swoją miłość własną i chciałby zapisać się w historii. Nieobecni nie mają racji. Ja się tak wypisałem trochę z tego show biznesu, z tego kręgu takiej wzajemnej adoracji. I jako ktoś, kogo tam nie ma, po prostu nieobecny, nie mam racji. Tą narrację w związku z tym pisze ktoś inny. I dlatego postanowiłem teraz, że jak się pojawi takie hasło, że współzałożyciel, to ja będę mówił nie, założyciel.
1: Okej, to zostałem tutaj naprostowany. Nie mam oczywiście żalu ani żadnych pretensji, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ale z liderem to oczywiście dobrze powiedziałem,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, byłem liderem. Do 99 roku.
1: Tak. No a później to wiadomo, zaczęły się już sprawy zupełnie inne, też Hej zaczął zupełnie inaczej grać. To chyba też sprawiło, że ty z tego Heja postanowiłeś odejść, prawda, w jakiś tam sposób.
2: Że zaczął inaczej grać?
1: Nie, że zaczęliście mieć jakieś tam różnice co do kierunku artystycznego tego zespołu.
2: To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie. Ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu. Intuicja. jestem spod znaku, jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu, ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja
1: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież,
2: tak,
1: nie?
2: Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
1: Właśnie.
2: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Mhm. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roller, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock'n'Rollera.
1: To jest legendarny sklep. Ja
2: legendarny sklep,
1: no.
2: Tak. I pierwsze swoje autografy dawałem nie jako muzyk, tylko jako pan z Rock'n'Rollera. To było zabawne. Więc kiedy nagrywaliśmy płytę Fire, to było tak, że mieliśmy różne muzyczne kierunki. Nie byliśmy ludźmi, którzy zebrali się, bo kręci ich to samo i w związku z tym postanowili założyć zespół, żeby grać tak jak ich idole. Nie. Pierwsza płyta była na zasadzie, wiesz co, to jest jakiś taki wieśniacki ten twój pomysł, ale to jest twój zespół, zagramy tak jak chcesz. Powtarzam jako anegdotę, że Marcin Żabiołowicz odmówił grania teksańskiego, że to jest wieśniacki numer i musiałem sam solo zagrać, mimo że według takiego naszego ustalenia to on był tym gitarzystą solowym. I przy drugiej płycie, dlatego właśnie tak mówię, że trochę mnie to poharatało, bo kiedy się już bardzo szybko nadszedł sukces tego Heja, to przy drugiej płycie pojawił się już taki opór. Wszyscy się już poczuli ojcami sukcesu, że to jest nasz wspólny sukces, nie tak jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej to twój zespół. Więc było takie szarpanie się, przecieranie.
1: No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ambicje.
2: Każdy ma swoje ambicje,
1: nie?
2: I każdy w zupełnie naturalny sposób ciągnął swoją stronę. Ale dopóki byłem liderem, to ja ten kierunek wyznaczałem, więc to, że Hej poszedł w inną stronę, to było skutek tego, że ja przestałem być liderem, a nie ja przestałem grać w Heju, bo Hej chciał iść w inną stronę. O tak chciałem powiedzieć.
1: Okej. No to też mamy tutaj te kwestie wyjaśnione. Dzisiejszym daniem głównym naszej rozmowy jest oczywiście zespół Bajka, czy też Baika, jak to właśnie bardziej
2: czyta? Baika, bo to jest skrót od Banach i Kafi.
1: Tak, ale ja lubię czytać to jako Bajka, bo to też ma, wiesz, wiele wspólnego z twoimi innymi działalnościami i mi się to w piękną taką całość składa.
2: Ale to był taki też zamysł, wpadnę ci w słowo, że Kafi, jak usłyszała właśnie moją propozycję, że to się będzie nazywało Bajka, Baika, tak się złapała za głowę. Mówi, przecież to jest niezupełnie niepoważna nazwa. Mówię, ale ta niepoważność niesie za sobą takie możliwości, a wiem z własnego doświadczenia, że to się zawsze fajnie jakoś spina, że ludzie na przykład będą mogli mówić po koncercie, albo po płycie, ale to była bajkowy koncert, albo będą mogli mówić, to nie moja bajka, odrzucając nas, tak? Albo to zupełnie moja bajka. I tak się tak utarło, że bajka, a tak naprawdę to jest Baika.
1: Patrząc na te właśnie wasze występy na przykład, jak sobie tam przeglądałem różne historie, czy to na dużej scenie, czy na przykład w bibliotece, gdzie bardzo intymny był klimat i graliście tylko we dwoje. Tak? Dobrze pamiętam? We dwoje byliście,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, większość koncertów gramy we dwoje.
1: Więc poważniejsza nazwa byłaby tu wręcz niewskazana moim zdaniem, patrząc na to, jak wy po prostu się poruszacie po scenie, jaki luz czujecie i jaka tam od was, wiesz, bije wzajemna sympatia i sympatia w stronę słuchaczy i widzów.
2: No tak, ludzie nam często mówią, że te nasze koncerty to jest takie pomieszanie koncertu ze stand-upem, bo my bardzo dużo gadamy. Jesteśmy bardzo otwarci i na siebie, i na publiczność. I często tak nawet widzę pewnego rodzaju konsternację, że na widowni, że o czym oni w ogóle mówią? Dlaczego oni nam mówią takie swoje intymne rzeczy? Nie intymne w sensie sypialnianym, tylko takie coś się wydarzyło, jechaliśmy na koncert, o czym żeśmy rozmawiali, o coś się nawet pokłóciliśmy i potem sobie taką robimy po prostu terapię na oczach i uszach słuchaczy, ale to też jest taki już trochę nasz znak rozpoznawczy.
1: Że jest ten dialog taki, tak, jest ta specyfika. Tak.
2: Jest ten właśnie to ba i ka, czyli banach i kafi. Nie?
1: No zdecydowanie i tutaj żadne też nie przeważa. Właśnie to nie ma tak, że ty sobie założyłeś zespół i tak, ty tak, jesteś tak. liderem, tylko właśnie jest ta równowaga, ten balans charakterów i oczywiście różnych muzycznych inspiracji.
2: No, bo my tak naprawdę mamy w zespole dwuosobowym konflikt liderów. Mamy dwoje liderów.
1: Każdy ciągnie w swoją stronę.
2: Każdy ciągnie w swoją stronę i ponieważ jest pomiędzy nami duża różnica wieku, a jesteśmy również prywatnie parą, no to wszystko tworzy jakiś taki po prostu, taki miszmasz, taką mieszankę emocji, osobistych ambicji, takich, że ja na przykład po tym sukcesie, który odniosłem zespołem Hej, po tym, który sukcesie jakby w pewnym sensie powtórzyłem, już nie na taką skalę, ale środowiskowo na pewno z zespołem Indios Bravos.
1: Oczywiście, no, przeszedł zespół do legendy, tak, to w różnych środowiskach też, nie?
2: No tak, i to ja trochę się już tym najadłem, a dla Kafi to jest pierwszy jej zespół i ona by chciała przeżyć to wszystko, co ja. Ja już tak podchodzę do tego z dystansem do całego showbiznesu, do tych wszystkich takich, co się powinno robić w showbiznesie, żeby się przebić. A ona by bardzo chciała się tak właśnie przebić, więc to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, która powoduje, że mamy konflikt liderów, to jest to, że ja jestem z czasów całych płyt. Mhm. I takiej narracji, takich koncept albumów w pewnym sensie. Dla Kafi piosenka. Po prostu pojedyncza piosenka, ona już nie zna tytułów płyt, nie zna tym bardziej dyskografii całych. Nie zna nawet składów, oprócz jakichś tam wyjątkowych dla siebie. Ale nawet jeżeli jest wielką fanką na przykład Aerosmith, to chyba nie wymieniłaby oprócz, wiadomo,
1: Stevena
2: wokalisty.
1: Stevena Tylera, Joe Perego na przykład.
2: Tak, nikt inny by pewnie nie przyszedł do głowy, a ja potrafiłem zawsze wymienić skład Pink Floydów, Purple, Beatlesów, Metallica i tak dalej, więc to też jest taka różnica, a trzecia najważniejsza, myślę sobie, że która powoduje ten nasz konflikt liderów, to jest to, że jestem z czasów z pokolenia Jarocina, że tak to szumnie nazwę, z czasów subkultur i takiej, że muzyka była tylko sztandarem, na które się wpisywało. Ta muzyka niosła pewne hasła ideowe. No i mi tak zostało. Dla Kafi już muzyka nie ma takiego wymiaru. Więc ona często nie rozumie moich decyzji, mojego kierunku, w który ja ją próbuję ciągnąć, bo ona by chciała pójść jakoś inaczej.
1: Czyli to tak to wygląda, bo ja wiesz, jak mówisz, że jesteście parą, że tworzycie ten duet, jest konflikt liderów, to ja już myślałem sobie, a na scenę pewnie przenoszą jakieś sprawy z domu typu, a nie pozmywałeś garów, albo wiesz,
2: może
1: albo,
2: się zdarzyć.
1: Albo na odwrót, ze sceny do domu.
2: Cała tutaj w tej skomplikowanej sytuacji to, co trzyma nas ze sobą, to olbrzymie zrozumienie i szacunek. I mimo, że mamy z pozoru różne cele i różnymi narzędziami chcemy te cele osiągać, to zmierzamy w tym samym kierunku, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy tą parą właśnie już od ponad 10 lat, więc zdążyliśmy się dotrzeć, bo nie mamy innego wyjścia, nie mieliśmy innego wyjścia, żeby się dotrzeć, z tego względu, że normalne związki, takie normalne, standardowe, polegają na tym, że jedno ma swoją pracę i swój świat, drugie ma swoją, spotykają się w domu, spędzają ze sobą miłe chwile lub jakieś trudne chwile, ale mają potem odskocznie. My nie mamy. My po prostu rano wstajemy, wsiadamy w samochód i razem jedziemy przez kilka godzin na koncert. Razem to wszystko rozkładamy, gramy, składamy, wracamy. No i to nam się wszystko, ten czas spędzony razem nam się po prostu robi razy dwa przynajmniej, tak jak w tak zwanych standardowych związkach. No i mieliśmy w związku z tym też więcej czasu, żeby się podocierać. I było tak wielokrotnie, że Kafi mnie zaskakiwała jakąś swoją taką dojrzałością, o którą jakby nie podejrzewałem, bo kłóciła się ze mną o coś i ja już byłem taki strasznie wkurzony, a ona raptem jak widziała to moje wkurzenie, potrafiła powiedzieć, ale chłopie, o co tobie chodzi? Po prostu różnica charakterów. To nic strasznego, to tylko różnica charakterów. Musimy po prostu tą różnicę u siebie zaakceptować, bo inaczej się nie da. No, jeżeli nie będziesz miał różnice charakterów ze mną, jeżeli to nie będę ja, będziesz miał z kimś innym i też trzeba będziesz miał przez to przejść. No i tak, i to też mi pomagało właśnie jakby... Ja robiłem krok, ona robiła krok w moją stronę i ja w związku z tym to również krok w jej stronę.
1: Chciałbym się skupić na trzeciej waszej płycie, którą mi tutaj wręczyłeś. Dzierżę ją dumnie w rękach. Płyta ukazała się w listopadzie ubiegłego roku i z tego co kojarzę, równo tego samego dnia, którego założyliście duet z Kafi, i równo po 10 latach.
2: Od takiego oficjalnego zaistnienia duetu Baika, bo myśmy już wcześniej nagrali piosenkę jako Banach i Kafi, piosenkę Jeśli tylko to będzie możliwe.
1: Tak.
2: To była taka trochę właśnie, ja się tak zachwyciłem tym śpiewaniem Kafi, jak ona zaśpiewała tą piosenkę, że ona najpierw się ukazała jako taki mój odrzut z szuflady. Ja tylko nagrałem do tego dema Kafi, od razu wpuściłem do internetu i potem poprawiałem to, jak już na płytę Byty Zależne, więc są dwie wersje, można usłyszeć tej piosenki. No, jeżeli chodzi o wokal, to jest ta sama wersja, bo się posłużyłem po prostu tym samym nagraniem wokalu, ale to było takie właśnie, najpierw było to Banach i Kafi i 10 listopada siedzieliśmy sobie po prostu ze znajomymi i tym znajomym powiedzieliśmy: no słuchajcie, myśmy tutaj takie piosenki zrobili, posłuchajcie. I kolega to nagrał na telefon. O, fajnie wyszło. No to wrzucimy to do sieci z tej takie właśnie przy stole. To były dwie piosenki, Albo, Albo i Nie pozwól mi. I one się zaczęły jakby żyć już jako Baika. I założyłem chyba wtedy właśnie profil nam jakiś już taki fejsowy, coś takiego.
1: Fajnie się w ogóle ta wasza płyta nazywa, ta ostatnia, o której tutaj mówię, czyli Czas końca złudzeń. To jest w ogóle tak współgrające z tymi czasami, w których obecnie żyjemy, że naprawdę pozbywamy się złudzeń na przykład co do pokoju na świecie, tak ostatecznie, bo mi się w głowę kiedyś wryło takie zdanie, jakiś chyba japoński historyk czy ktoś to powiedział, że na początku lat 90. doszło do końca historii. W sensie...
2: Fukuyama. Aha. Jego słynne po prostu koniec historii.
1: Czyli tak, dobrze zapamiętałem.
2: Okazał się złudzeniem.
1: Tak, no i właśnie to mi pięknie współgra z tym waszym tytułem. Oczywiście to jest więcej niż ta jedna, aha, powiedzmy, myśl, bo jest ich dużo więcej. Bardzo ciekawe w ogóle tytuły tutaj macie. Jakbyś mógł tak opisać krótko właśnie, czym dla ciebie jest ten czas końca złudzeń? Czy to jest wyjście właśnie ze środowiska muzyczno-przemysłowego, czy to jest może wyjście z dzieciństwa już takie kompletne, a może jeszcze co innego?
2: Ja wymyśliłem ten tytuł jakby jako taka... Pojawiła się myśl i u mnie bardzo często tak się po prostu pojawia się nie wiadomo skąd, dlatego ja nie mam takiego poczucia, że ja coś takiego wymyślam, tworzę, bo się trochę czuję jak antena odbiorcza. I nie wiem, dlaczego pojawia mi się taki pomysł pod palcami i tak samo nie wiem, dlaczego pojawił mi się tytuł. Wszystkie tytuły, które gdzieś tam zaproponowałem, ja mogę potem je uzasadnić, ale kiedy się pojawia myśl, to ona jest jakby oderwana, tak po prostu, pojawia się i tyle. I on, kiedy ona się pojawiła i powiedziałem, a może Kaficzek, bo Kafi to Kaficzek, może Kaficzek byśmy zatytułowali kolejną płytę Czas końca złudzeń. I to się natychmiast bardzo spodobało. No i teraz, kiedy nas pytają o to ten Czas końca złudzeń, co to znaczy, ja odpowiadam, że jakby to mnie świadczyło, gdybym ja w wieku lat 60 miał jeszcze jakieś złudzenia. To znaczy, że ja się niczego nie nauczyłem w życiu.
1: Słuchaj, ja nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest tu człowiek ze Szczecina, który być może posmakował McKwaka albo innej wybitnej kuchni szczecińskiej. Ja studiowałem w Szczecinie, aha, więc bywałem w miejscach. Nie mogę po prostu nie zadać pytania na przykład o scenę szczecińską właśnie wtedy, kiedy ty zaczynałeś, bo to mnie bardzo interesuje, bo ta scena szczecińska też mi się wydaje takim jednym wielkim miszmaszem, różnych środowisk, które się gdzieś tam przenikają, w sensie hip-hopowcy z punkowcami i tak dalej stanowią taką jedną wielką rodzinę i się zastanawiam, czy w tych latach 80. i na początku 90. też, czy to też tak wyglądało właśnie, kiedy ty zaczynałeś mieć coś więcej wspólnego z muzyką.
2: Mój pierwszy koncert, dlaczego to jest ważne, jako muzyk rockowy, bo wcześniej grałem na Puzonie w orkiestrze szkolnej, jako swój pierwszy koncert jako muzyk rockowy, jako perkusista zagrałem 17 lutego 82 roku. Mhm. Czyli lata 80. to był ten mój czas.
1: Głęboki stan wojenny jeszcze?
2: Tak, to był pierwszy koncert w stanie, po ogłoszeniu stanu wojennego. Mhm. I to był taki czas, że wystarczyło na kartce wyrwanej z zeszytu napisać w auli liceum takiego i takiego, czy takiej i takiej szkoły. Przepraszam. Odbędzie się koncert rockowy. I były dzikie tłumy. Tak na tyle dzikie, że te koncerty trzeba było przerywać, bo się okazywało, że strop się zaraz zarwie, bo tyle ludzi weszło do auli szkolnej. No więc ten 82 rok to był mój czas startu. No i zawsze jak człowiek jest na takim neofitą, bardzo dużo chce rzeczy robić, ja grałem w wielu zespołach. Pamiętam sobota, niedziela. To ja spędzałem od 9 rano do 21 po prostu czas za perkusją, bo zmieniały się składy, zmieniały się stylistyki, a ja cały czas tłukłem w te bębny. A tu taki zespół, a tu taki, a tu siaki. I bardzo mocno jakby to środowisko zacząłem penetrować i współtworzyć. Znałem wszystkich tych ludzi ze Szczecina i mogę to powiedzieć jakby z bezpośredniej obserwacji, że to był taki tygiel, w którym się naprawdę mnóstwo działo. Mhm. Łączyło. Mieliśmy bardzo silną ekipę metalową.
1: O metalowcach ze Szczecina to w ogóle krążyły. I krążą dalej legendy, jak to się wybierali na koncerty.
2: Zgadza się.
1: Jak ich unikać lepiej było.
2: Miałem u siebie w szkole, oni jeszcze wtedy, to może taka ciekawostka, nie mówili o sobie per metalowcy, tylko hardki, że oni byli hardrockowcy.
1: Okej.
2: Hardki. No i te hardki miałem w szkole, takich właśnie z tej takiej głównej załogi. Ja wiem, co tam się działo. Ale to była silna załoga i było też dużo właśnie zespołów takie, które typu Quo Vadis, mm-hmm. Exekutor, to były takie zespoły, które gdzieś tam funkcjonowały, jeździły po festiwalach i grały na metalmaniach i tak dalej. Była bardzo silna scena jazzowa,
1: tak.
2: Jakby z drugiego bieguna, tak? Była scena punkowa do tej
1: The
2: pory.
1: Analogs, wiadomo, legenda
2: tak,
1: też.
2: Tak. No, regowa nie była tak silna, ale dosyć też zaznaczyła swoją obecność. Zespoły Kryterium, zespół Gras. To nie były zespoły, które były w tym takim mainstreamie, ale graliśmy też na tych właśnie festiwalach typu Rup Reggae i tak dalej. Coś też ten Szczecin w tym świecie reggae w tamtym momencie zostawił. Dopiero potem Indios Bravos gdzieś tam tą scenę reggae bardziej.
1: Chociaż tu wiadomo, konglomerat ze Śląskiem też był.
2: Tak, przez osobę Gutka.
1: Chociażby.
2: No tak. Gutek ze Śląska, z Katowic, a my wszyscy ze Szczecina. No i była bardzo silna scena bluesowa. Tak. Jak pojechałem pierwszy raz do Jarocina jeszcze jako słuchacz, a był to właśnie 82 rok, to pamiętam reprezentantów Szczecina w osobach... podmioty wykonawcze, o takie, jak After Blues. To był zespół, który funkcjonuje do tej pory. Ciekawostka, jako duet. Duet, gdzie basista gra nogami na perkusji. Aha. Jednocześnie mają taką zbudowaną, specjalną perkusję, mnóstwo tam dźwigni, przekładek i tak dalej. Jest to bardzo widowiskowe i to są tacy bluesmeni z krwi i kości grający od 50 lat już, bo ja pamiętam, jak ja chodziłem na ich koncerty i oni już wtedy byli gwiazdą, jak ja byłem nastolatkiem, taką przynajmniej lokalną albo bluesową.
1: A na blues to gdzie się chodziło wtedy? Do Free Blues Clubu, czy było coś innego wcześniej?
2: Jeszcze Free Blues Clubu nie było, był klub Pinokio. Ale
1: a,
2: właśnie
1: do Pinokia, okej. Okay.
2: Do Kontrastów, do Pinokia, do Kubusia. Uh-huh. Były takie miejsca. Uh-huh. No i był drugi zespół, który reprezentował Szczecin, to był zespół Corpus X. Uh-huh. Corpus X to był taki zespół nowofalowy, który gdzieś tam być może szerzej nie zaistniał, ale dla mnie to jeden też z takich moich korzeni, bo ja ich namiętnie słuchałem. Mhm. Chociaż w tamtym momencie, jak byłem w tym 82 roku, to trochę jeszcze i tej muzyki nie rozumiałem. Nawet powiem, że trochę mi było tak trochę wstyd, że Szczecin wystawił taką reprezentację. Co to w ogóle jest za muzyka? W tym 82 roku w pewnym sensie debiutował zespół Deserter w Jarocinie, ale jeszcze jako SS20. Mhm. Ja dopiero w 83 roku, bo tam do 82 pojechałem jako taki zdeklarowany hippies właśnie, miłośnik Floydów, Purpli i Beatlesów. A od 83 roku zacząłem już wchodzić właśnie w punk rocka i w reggae. Mhm. Bo to środowisko polskie reggae wzięło się z takiej śmiesznej mieszanki, że,
1: tak,
2: że muzykami reggowymi stawali się punkowcy,
1: tak, tak, tak,
2: a publicznością hippisi.
1: No, duża w tym zasługa też na przykład Brygady Kryzys, tak, czy tak, ludzi tak, związanych z Tiltem.
2: No tak, pamiętam koncert Tiltu z 84 roku, na którym właśnie byłem, że tego reggae tam było bardzo dużo. Mhm. Mam go zresztą do tej pory gdzieś nagrany na taśmie, bo się wszędzie chodziło z kaseciakiem Kasprzaka i się to nagrywało, te koncerty, więc gdzieś go mam. No i to, ale to było takie punkowe reggae, ale ono mi bardzo pasowało, do tej pory mi bardzo pasuje. Takie reggae. Tak nawet nie do końca. Czasami potrafi mnie nawet zirytować, ale w tym świecie reggae no jest 90% czegoś takiego, co mnie nie interesuje, ale 10% jest czegoś, co rozwala mi duszę, nie? I, a może nawet mniej niż 10%. No ale jest coś, kilka takich rzeczy. I między innymi to punkowe reggae, kilka takich przykładów punkowego reggae to są takie soundtracki mojego życia, że pamiętam po prostu coś takiego, jakieś utwory The Clash, Rats, no to są takie rzeczy. No ale wracając twoje pytanie o Szczecin, to ty nawiązałeś do kulinariów, a Szczecin też jest, ma właśnie takie swoje unikalne rzeczy, jak pasztecik,
1: tak,
2: szczeciński,
1: oczywiście.
2: I pizza z Piccola, no, która to była pierwszy raz słowo pizza to gdzieś tam z filmów typu, nie wiem, być może nawet E.T., że zamówili sobie pizzę do domu. Bo było, co to w ogóle jest ta pizza? I jak można zamówić do domu jedzenie, nie? To zacząłem to w kinie i tak, o cholera.
1: Inny świat, nie?
2: Inny świat. I potem się okazało, że gdzieś właśnie tam ten 82 rok właśnie otwierali pizzerię w Szczecinie o nazwie Piccolo. Ona istnieje do tej pory. Mhm. I to była taka pizza specyficzna. Ona, mówię, dalej ją mają w menu. To było prostokątne ciasto, grube, z dużą ilością zielonego groszku i z takim pysznym sosem pomidorowym, ale takim, którym się polewało, jak się polewa pieczeń, a nie tylko rozsmarowanym na
1: Ja pamiętam na pizzy. To, pamiętam. To i frytburgery właśnie z McFucka, nie, no to...
2: No McFuck to też było później dla mnie.
1: Tak,
2: ja już wtedy ze Szczecina wyjechałem, tak, ale jak wracałem do Szczecina, to próbowałem tego. Jest taki też kultowy szaszłyk w Szczecinie, na Turzynie, gdzie do tej pory po prostu jak jesteśmy w Szczecinie, to trzeba ten szaszłyk odwiedzić, bo jest naprawdę wyjątkowy. No i to też Szczecin dla mnie jest miejscem wyjątkowym. Jestem z nim mocno jakoś tam
1: rośnięty, mimo że... honorowym, nie? No
2: to... Jestem honorowym ambasadorem, tak, miasta Szczecina. Ale dużo tych właśnie i jedna z ulubionych książek mojego dzieciństwa, Wodzu Wyspa jest twoja, pana Ryszarda Liskowackiego. Właśnie ma, jej akcja się odbywa w Szczecinie. Te kulinaria, które gdzieś tam, te moje smaki też kształtowały, to właśnie tak, ta pizza, czy te paszteciki, koncerty, na które chodziłem, no i miejsca, to jak rzeczone, o których już wspomniałeś, Wały Chrobrego, które są takim miejscem, które gdyby się znajdowało w jakimś innym kraju, to byłoby bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym.
1: Tak, tak. Znaczy trochę też jest, no bo tam wiadomo, tak Tolsi jakoś... Places się tam
2: no tak,
1: odbywa, ale... nie wiesz, tam chodzą studenci w końcu też, no dzieją się jakieś imprezy kulturalne, oczywiście, ale mogłyby być bardziej.
2: Mogłyby być
1: Szczecinku.
2: Bardziej, tak. Taki, tak. No tak, więc tak, tak. Jest Szczecin jest dla mnie ważnym miejscem.
1: Naprawdę super się gadało. Niezłym gościem Rock Radia był dziś Piotr Banach. Wielkie dzięki za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tobie dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Radek Rak, który wydał, w sumie to wydawnictwo Muduko wydało tak naprawdę, bo Radek napisał grę paragrafową Dunder albo Kot z Zaświatu. I już doszliśmy do tego, że nie trzeba było jakichś wielkich rozmyśleń, żeby ujawnić, że książkę Dunder albo Kot ze Światów, no my jej nie czytamy w sposób tradycyjny, czyli nie od pierwszej, przez drugą, trzecią i tak dalej, nie czytamy jej po kolei, tylko sobie skaczemy po paragrafach, bo gra paragrafowa, jej nazwa wzięła się stąd, że książka jest podzielona na, nie na rozdziały, tylko na paragrafy i przeniesienie do każdego kolejnego paragrafu jest efektem naszej czytelniczej decyzji.
2: Tak, i te paragrafy są przeważnie bardzo krótkie, więc te decyzje musimy podejmować często i na bieżąco. No i tak sobie skaczemy po książce, co rozumiem, że dla wielu osób może być takim doświadczeniem bardzo nowym i na początku dziwnym, bo nie wiemy, ile nam książki zostało, tak. Bo nie mamy w prawej ręce jakiejś tam objętości książki. Nie wiemy, czy jesteśmy na początku, czy na końcu. Ale podejrzewam, że jeżeli ktoś po raz pierwszy dostaje mangę do ręki, to też jest skonfundowany, że musi czytać od tyłu i w której kolejności powinien czytać Chmurki, to ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie też z mangami, że nie wiedziałem, że wiedziałem, że trzeba od tyłu, ale w której kolejności Chmurki to już był zupełnie kosmos. Dopiero po pewnym czasie musiałem się przyzwyczaić do tego.
1: Powiem ci, że się nie przygotowałem pod tym kątem i nie sprawdziłem, ile Dunder ma stron.
2: Ja też nie, ja ci mogę powiedzieć, że on ma 380 tysięcy znaków, bo tyle się ze spacjami, bo na tyle się umawiałem z wydawcą. Ja chciałem więcej. Ja chciałbym o wiele więcej. To tak z milion, no to mógłbym spokojnie napisać i sobie wszystkie wątki porozwijać tak, żeby one były fajne i bogate. A z drugiej strony te 380 tysięcy to wpłynęło na to, że gra jest taka bardziej skondensowana. Pewnie jest też szybsza.
1: Wiesz co, powiem ci, że ostatnio nawet liczyłem na swoje własne potrzeby. Dokonałem takich krótkich przeliczeń znaków ze spacjami na strony w książce i wychodzi tak plus minus oczywiście z jakimś tam marginesem błędu, że jeżeli napisałeś książkę na 380 tysięcy znaków ze spacjami, to to będzie mniej więcej 380 stron. Tak plus
2: tak,
1: minus.
2: Tak mniej więcej wychodzi. Gdzieś tam w sklepach internetowych jest, że to jest niecałe 300 stron. Więc tak mi się wydaje, że no pewnie 1000 i trochę znaków to jest taka objętość, jaka przy takim wydaniu książki wypada na stronę.
1: No też zależy od czcionki, tak, od marginesów, od obrazków. No i itp. itd. No dobra, bo to wszystko w ogóle do czegoś zmierza, bo to nie była najważniejsza, to nie była kluczowa informacja w naszej rozmowie, ile ma stron książka, tylko to jest tak, że my sobie skaczemy po książce, pomiędzy poszczególnymi stronami i paragrafami. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, w którym momencie może się zakończyć ten scenariusz, który aktualnie przechodzimy, tak? Mhm. Nie wiemy, czy ta scena, którą teraz czytamy, to jest przedostatnia, czy może jesteśmy dopiero, nie wiem, w jednej trzeciej. I powiem ci, że nie liczyłem, ile jest zakończeń, ile jest możliwych zakończeń fabuły?
2: 20 kilka.
1: Okej. Okay.
2: Pisałem książkę rok temu, dobrze ponad rok temu, więc już do końca nie pamiętam, bo to było strasznie dawno, jeżeli piszesz i siedzisz i tworzysz cały czas, no to to, co pisałeś rok temu, to już w ogóle zapomniałeś, że napisałeś. To w pewnym momencie też się zorientowałem, że taką książkę napisałem, jak do mnie wydawca powiedział, że mamy premierę i sobie przypomniałem, że rzeczywiście rok temu siedziałem i pisałem takiego Dundera i się świetnie przy tym bawiłem, ale zdążyłem już o tym zupełnie zapomnieć. Z Dunderem w ogóle też było tak, że miałem przyjemność go napisać w czasie rezydencji literackiej, gdzie krakowskie biuro festiwalowe umożliwiło mi wyjazd na miesiąc do Quebecu, do Kanady. I tam sobie siedziałem i to miało ogromną, wspaniałą, dobrą stronę, że tam nie było książek po polsku i nie miałem dostępu do żadnej polskiej literatury. Znaczy, gdybym stanął na głowie, to pewnie bym miał. Ale wziąłem ze sobą tylko 5 książek, które czytałem na okrągło i to miała być moja kwerenda do Dunnera. To mi bardzo dobrze zrobiło, bo tak to pewnie bym się zagrzebał w różnych źródłach, szukając od tematu do tematu, od niteczki do niteczki. I to jest ta ogromna pułapka, która tkwi w researchu, która jest najprzyjemniejszą częścią pisania, bo się nie pisze, tylko się zbiera informacje. Ale łatwo w tym ugrzęznąć. Poszukiwaniu rzeczy, które są zasadnicze dla książki nieistotne, ale dla ciebie szalenie ciekawe.
1: Czyli można wpaść do króliczej nory.
2: Tak.
1: Dobrze, to teraz pytanie od laika i w imieniu laików, którzy nas mogą słuchać, o może tak. Rezydencja literacka to są takie wczasy, tylko że podczas tych wczasów piszesz.
2: To są takie wczasy, że jedziesz do pracy i tam piszesz.
1: Okej.
2: Czyli tak jest. Teoretycznie powinieneś napisać. Przeważnie każą ci tam napisać jakiś krótki tekst, żebyś robił cokolwiek. I no oprócz tego napisanie krótkiego tekstu, który był trochę taką pańszczyzną dla organizatora, znaczy nie, żeby to było jakieś straszne cierpienie dla mnie, bo napisałem tekst o przygodach Lovecrafta w Quebecu, który tam był kilkukrotnie, ale to już nie jest temat, bo jak w to wejdziemy, no to prędko nie wyjdziemy.
1: O Lovecrafta też będę miał pytanie, ale to za chwilę.
2: No i tam między innymi pisałem Dundera, kończyłem też inną książkę, którą w tym czasie pisałem, drugi tom Agli. Coś tam chyba nawet jeszcze napisałem, ale już nie pamiętam co.
1: No dobrze, to ten długi wstęp prowadzi do pytania, bo... Ale zanim do tego pytania dojdę, to jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, takie przedpytanie, bo nie pamiętam, paragrafów w Dunderze jest 150?
2: 140. Razem ze wstępem jest 140.
1: Okej. To teraz, czy liczyłeś, to może być zadanie takie, wiesz, na, nie wiem, maturę z matematyki, czy liczyłeś, ile jest kombinacji scenariuszy?
2: Oj, nie liczyłem. Pamiętam, że na początku przyszło mi do głowy 5 takich bardzo różnych wątków, bardzo odmiennych i w klimacie, i w historii, którą opowiadają.
1: Takich się działy. Rozłącznych jakby.
2: Tak, bardzo rozłącznych. Niektóre są śmieszne, niektóre są błazeńskie, niektóre są poważne. Jeden jest bardzo dziwny. I żeby trafić na ten dziwny, to też trzeba kilka razy dziwnie wybrać po drodze. Także on jest taki troszkę schowany i zagrzebany. I to były takie rzeczy, które w jakiś sposób nawiązują do naszych tradycji w ogóle kulturowych i literackich. No bo jak można pisać książkę polską i nie napisać o weselu, na który przychodzą duchy i demony, prawda? Jak można pisać książkę polską fantastyczną bez sceny, że ktoś coś wywołuje na cmentarzu i te rzeczy przychodzą. I że jest ciemno wszędzie i głucho wszędzie. I jak można pisać w ogóle o słowiańszczyźnie i się nie ustosunkowywać do Marii Janion, bo tam też Dunder w pewnym momencie z Marią Janion dyskutuje, chociaż to jest oczywiście bardzo ukryte i na zasadzie, że jeżeli ktoś wie, to wie, a jeżeli nie wie, to niczego nie traci. I to też jest dla mnie taka ogromna przyjemność literacka, że mogę sobie do książki powrzucać bardzo wiele różnych rzeczy i nie pogryzą się w jednej książce na przykład Maria Janion i Lovecraft.
1: To jest to, co ty powiedziałeś, to teraz chciałem to powiedzieć ja, że w zależności od tego, jakie decyzje podejmiemy, no tak naprawdę w trakcie czytania, to dostajemy, jak się okazuje, 21 równoległych opowieści. I w obrębie tych 21 równoległych opowieści, tych 21 zakończeń, mamy kilka wątków, które, czy też kilka w ogóle opowieści, które nie mają ze sobą punktów stycznych. To już mamy ustalone. I też warto zauważyć, że te scenariusze poszczególne mogą być różnej długości. Dlatego, że ja w ogóle, no muszę ci powiedzieć, że całego Dundera nie przeczytałem. Przeczytałem go raptem 7 razy, więc... Nie wiem, czy jestem przygotowany do naszej rozmowy.
2: No to jest tak naprawdę zbiór opowiadań bardziej.
1: No tak, tak, ale...
2: Dłuższych albo krótszych, to od nas zależy, jakie my te opowiadania będziemy mieli.
1: No i właśnie, zauważyłem, że te opowiadania mogą być opowiadaniami różnej długości, dlatego że najkrótsze, powiedzmy, scenariusze, w które grałem, tak, które zaliczyłem, wymagały ode mnie podjęcia 4 decyzji, a najdłuższy 17.
2: No, pewnie tak to wychodziło. Szczerze mówiąc, nie liczyłem. Ja w ogóle jestem zdania, że balans w grach to jest coś, co jest przereklamowane bardzo i nie lubię balansu. I dlatego te historie są bardzo różne również pod względem długości.
1: I powiem ci, że to nie jest absolutnie zarzut, dlatego że ja na początku, kiedy przechodziłem grę, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci raz, to jakoś tak trafiłem na scenariusze takie, które miały tam te 6-7 decyzji do podjęcia. I mówię sobie, dobra, okej, to w takim razie, jak teraz jestem na 6, to za chwilę będzie koniec. A tutaj kolejna decyzja, kolejna decyzja, kolejna decyzja. I potem się okazało, że właśnie w tym momencie gram w ten 17-decyzyjny scenariusz najdłuższy. A potem na przykład pojawiły się 3 scenariusze, które, no, które w zasadzie jeszcze się dobrze nie zaczęły, już się zakończyły. Oczywiście one są opowieścią ze wstępem, rozwinięciem, zakończeniem, puentą i tak dalej. Tak? Natomiast to, że my tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie danego scenariusza jesteśmy, uważam, że nie jest niczym złym, stanowi dodatkowo.

0: Będziemy w ogóle o sposobie podejmowania decyzji też będziemy za chwilę rozmawiać, ale zanim do tego dojdziemy, to powiem ci, że w trakcie lektury robiłem sobie notatki, notatki do naszej rozmowy, ale też robiłem sobie notatki związane z decyzjami, które podjąłem na kolejnych etapach, no żeby po prostu nie zagrać dwa razy tego samego scenariusza. A w trakcie czytania, po kilku już jakby zaliczonych scenariuszach, doszedłem do wniosku, że chyba najlepiej byłoby sobie rozpisywać drzewko i wiedzieć, dobra, okej, to w tej gałęzi drzewka zrobiłem to, to i to, to teraz, jak będę grał od początku, to zrobię to, to i to, ale na przykład zrobię tamto i zobaczymy, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. I zastanawiałem się, natomiast teraz już wiem, bo chciałem cię zapytać o to, czy jest jakaś taka właściwa linia fabularna. Taka, wiesz, taka, że no nie wiem, że uznałeś, że właśnie tak losy Dundera powinny wyglądać. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że powiedziałeś przed chwilą i to chyba nawet nie raz, że dostajemy tutaj kilka równoległych opowieści, to jak rozumiem, one są pełnoprawnymi opowieściami i żadna nie jest taka główna, najważniejsza.
1: Tak, absolutnie nie ma żadnego kanonu. Mamy, już nie pamiętam dokładnie ile zakończeń, ale mamy kilka zakończeń, które są dobre, które są szczęśliwe. Mamy bardzo niewiele zakończeń, które są rzeczywiście złe i mamy całe mnóstwo takich, które są ambiwalentne, które są ani takie, ani takie. To tak jak w życiu.
0: Chciałem to powiedzieć właśnie, no.
1: I czy jest jakiś właściwy sposób czytania? No nie, każda fabuła jest dobra, no, ale jeżeli oczywiście Dunter konsekwentnie decyduje, że nie będzie robił nic, no to gra się kończy bardzo szybko, w sposób taki, który ja uważam za głęboko niesatysfakcjonujący, aczkolwiek można zobaczyć wtedy też i przeczytać, co się stanie. I to też jest tak, że pamiętajmy, że my decydujemy za kota. I jeżeli się wczujemy na chwilę w kocią duszę, to chyba będziemy mieli o wiele większą satysfakcję, o wiele większą przyjemność, niż jeżeli będziemy się tylko zastanawiali, czy na przykład wybierali za każdym razem, nie wiem, tylko pierwsze, albo tylko drugie odpowiedzi, albo tylko trzecie tam, gdzie jest taka możliwość. Tak myślę. Jeżeli ja gram w gry paragrafowe, to nie rozrysowuję sobie drzewka. Nie ma tak, żebym każdą grę chciał wycisnąć tak zupełnie, jak gąbka, aż się zrobi sucha.
0: Zrobić wszystkie side questy.
1: Tak. No więc tak nie robię, ale oczywiście można w ten sposób je sobie poodkrywać. Tym bardziej, że niektóre sceny pojawiają się w kilku wątkach, niektóre paragrafy trafiają do kilku różnych wątków, ale zawsze Dunter do nich idzie z jakimiś innymi, wcześniejszymi doświadczeniami albo czasem w zupełnie innej postaci, bo on nie zawsze i nie w każdym scenariuszu jest do końca i przez cały czas tylko kotem.
0: Tak.
1: W niektórych jest kimś zupełnie innym. I w zależności od tego, jaki Dunter nam wchodzi do tej sceny, to my otrzymujemy te sceny z zupełnie inaczej rozłożonymi akcentami, mimo że de facto to jest kilka tych samych akapitów, tak samo napisanych, to my widzimy zupełnie coś innego. To jest, przyznam, że z jednej strony taki sposób trochę oszukania, żebym mógł jak najwięcej napisać na tych 380 tysiącach znaków, a z drugiej strony też to był wspaniały eksperyment literacki dla mnie, no bo jak tutaj zrobić, żeby tak wejść i żeby z jednej albo z drugiej strony, żeby czytelnik albo czytelniczka mieli zupełnie inne wrażenia w tej scenie. Więc no, dla mnie taką pierwszą grą paragrafową po wehikułach czasu, którą czytałem już jako dorosły człowiek, czy książką paragrafową, to była gra w klasy Cortazara, którą uważam za świetną paragrafówkę i którą można czytać na bardzo dużo różnych sposobów. Się otrzymuje różne historie, a za każdym razem one są spójne wewnętrznie, są logiczne i przy okazji jest to fajna literatura.
0: Czytałem grę w klasy w liceum, ale ja w ogóle...
1: Ale stanąłeś na linię.
0: To jest na pewno jakieś nawiązanie do czegoś, którego ja w tym momencie nie jestem w stanie wyłapać, bo to było 20 parę lat temu, więc...
1: Tak, jak grasz w klasy i staniesz na linię, to skułeś.
0: A, dobra, tak, przepraszam. Czyli nie jest to nawiązanie do fabuły, tylko do gry w klasy jako takiej.
1: Tak,
0: dobra.
1: Ale to było w czasach, kiedy rzeczywiście gry były bardziej takie genderowo podzielone i mogłeś nie grać, aczkolwiek mi to zawsze było wszystko jedno i lubiłem grać w gry dla dziewczynek.
0: Wiesz co, a odnośnie właśnie gry w klasy, to odnośnie do gry w klasy tak naprawdę, to ja czytałem, to była moja lektura w liceum tak naprawdę i ja na początku podszedłem do tej książki tak ambitnie, bo stwierdziłem, że po prostu poczytam tę dłuższą wersję, ale potem mój zapał osłabł i nie doczytałem jej do końca. Mam wrażenie, że byłem chyba może za młody na tego typu lekturę. A poza tym miałem Sapkowskiego do przeczytania.
1: A to widzisz, to pewnie byłeś w jakiejś humanistycznej klasie, bo ja byłem zawsze w biologiczno-chemicznych i lektur w liceum miałem 11 z

0: czego jedną była Bogurodzica. Mhm. I u mnie z kolei pod ławką był czytany Mistrz Małgorzata, który nie był moją lekturą, mhm. który był czytany zamiast, już nie pamiętam czegoś, ale na pewno czegoś strasznie nudnego i pozytywistycznego.
1: No to przyznam się tobie i słuchaczom do czegoś, że ja byłem w klasie no, humanistycznej, bo to była klasa dwujęzyczna z wykładowym hiszpańskim i dlatego też...
0: Ten Cortázar.
1: Tak, dlatego też ta gra w klasę. Natomiast w klasie maturalnej nie przeczytałem ani jednej lektury, chyba poza Ferdy Durkę. Nie dlatego, że było najcieńsze, tylko dlatego, że było najbardziej interesujące. Mhm. Bo w tym czasie czytałem po raz kolejny właśnie sagę wiedźmińską i trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego, bo było mi to potrzebne do prezentacji maturalnej. Dlatego, że moja prezentacja maturalna, jej temat to był fenomen popularności prozy Andrzeja Sapkowskiego. O. Czyli ja się jarałem Sapkowskim na długo przed tym, zanim to było modne. Chciałem tylko zauważyć.
0: To było jeszcze przed pierwszym Wiedźminem, podejrzewam.
1: Wiesz co, to było niedługo po serialu, tym z Michałem Żebrowskim. Mm-hmm, tak. Natomiast ja Wiedźmina w ogóle po raz pierwszy przeczytałem w piątej klasie, czyli to było jeszcze przed tym, jak go zekranizowano. Tak. Więc tak, no po prostu jestem takim wiedźmińskim hipsterem, można powiedzieć. Nikt już chyba tak nie mówi. Hipster, nikt tego słowa już nie używa. I... W związku z tym, jak teraz na przykład ktoś mówi tam, że a coś tam, nie wiem, lalka, czy tamten Wokulski i tak dalej, to ja zupełnie szczerze nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Wiem, że jest jakaś lalka i że jakieś tam były szklane domy w jakimś tam, czymś tam innym.
0: Urza Dąskiego.
1: Tak, natomiast po prostu nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, więc nie wiem, czy się powinienem w ogóle takimi... To nie jest powód do chwalenia się, tak, ale no po prostu... O, uwaga, mam potężne braki, jeżeli chodzi o klasykę polskiej literatury. Ale w niczym to mi nie utrudnia życia.
0: Ale wiesz, ja też lalkę przeczytałem po 30 i uważam, że to był bardzo dobry moment na przeczytanie lalki. Ja miałem szczery zamiar przeczytać ją w szkole średniej, ale po prostu nie zdążyłem. Zanim, jak zacząłem czytać, to zanim ja dobrnąłem do połowy pierwszego tomu, to już lektura była dawno omówiona, bo w międzyczasie też czytałem inne rzeczy, a poza tym ja zawsze raczej czytałem wolniej niż szybciej. I wolałem spędzić w książce dużo czasu, jeżeli mi się podobała. No ale to tutaj byśmy musieli zejść na kwestię kanonu lektur, na który nie mam nic do powiedzenia.
1: Rozumiem.
0: Kompletnie nic nie mam do powiedzenia, też lektur przeważnie nie czytałem, w szkole średniej to już w ogóle. Ale czytałem je później. I uważam, że bardzo dobrze mi to zrobiło, przeczytanie Konrada w takich późnych latach 20., a lalki dopiero po 30.
1: Wiesz co, ja w zasadzie od kiedy pamiętam, to w zasadzie ja sobie te lektury dobierałem sam. Jakoś tam, jak miałem do wyboru właśnie, nie wiem, lalkę albo, no, albo Grahama Mastertona, no to hello, po prostu raczej Graham Masterton, prawda? Umówmy się. Dobra, ale w ogóle wiesz co, bo odpłynęliśmy i moglibyśmy tak pływać jeszcze długo. Chciałem zadać ci w ogóle pytanie, którego się może nie spodziewasz. Czy ty kojarzysz taki fanpage facebookowy jak Niskie Teorie?
0: Nie.
1: Nie, okej.
0: Okay. Nie, ja w mediach społecznościowych to w ogóle spędzam tyle czasu, co nic.
1: To zrobię krótki wstęp. Prawdopodobnie on nikogo nie obchodzi poza mną, ale żebyś wiedział, dlaczego ja o to pytam. Fanpage Niskie Teorie prowadzi Rafał Sowiński. On jest chyba doktorantem jakiegoś takiego humanistycznego kierunku. Nie wiem, może filozofia, może socjologia. Socjologia chyba. I on parę lat temu założył taką facebookową grupę, bardzo fajną zresztą, tylko teraz niestety już nieaktywną, Jak będzie w Polonii 1. I to była taka grupa, gdzie to się nazywało też retroduchawka, czyli grupa dla ludzi, którzy wychowali się w latach 90., ale nie taka, wiesz, nostalgiczna, taka, że było po prostu super w latach 90., tylko bardziej skupiona na cieniach i blaskach lat 90., dorastania w latach 90., ale też na różnych tekstach kultury właśnie ważnych dla lat 90., czyli na przykład, nie wiem, kreskówki, anime na Polonii 1, tak? To są ważne Disco Relax, program. To są ważne teksty kultury. Eurodance na przykład jako gatunek muzyczny itp. itd. I Rafał Sowiński kiedyś napisał taki tekst na tym swoim fanpage'u Niskie Teorie, który był takimi rozważaniami na temat tego, w jaki sposób my, jako gracze, podejmujemy decyzje w grach. Czyli na przykład jak gramy sobie w jakiegoś tam RPGa i idziemy naszym bohaterem i widzimy, że jakiegoś tam, wiesz, wieśniaka napadł zbój i się zastanawiamy, co zrobić, no to oczywiście, że idziemy z spuścić łomot temu zbójowi, prawda? Bo wiadomo, że dostaniemy za to jakieś punkty doświadczenia, jakieś, wiesz, może jakąś misję poboczną czy coś, a to zachowanie wcale nie jest. W prawdziwym życiu prawdopodobnie część z nas by się wcale tak nie zachowała. Nie poszłaby spuścić łomotu zbójowi, bo prawdopodobnie sami byśmy ten łomot od zbója dostali. I Rafał zwrócił uwagę w tym swoim poście na to, że w grach my mamy tendencję do takiego szarżowania jako gracze. Próbowałem odnaleźć ten jego post u niego na fanpage'u, ale nie znalazłem go, więc są teraz dwie możliwości. Albo słabo szukałem, albo to nie on napisał. I przez ostatnie 3 minuty opowiadałem, przypisałem mu, wiesz, autorstwo czegoś, czego nie popełnił, ale mniejsza z tym. Generalnie trafiłem na taki tekst kiedyś. I to mi dało do myślenia. I zacząłem się zastanawiać przed przystąpieniem do lektury właśnie Dundera, czy ty jako autor mechanizmu gry będziesz premiował gracza za podejmowanie takich szarżujących decyzji. I po 7, wiesz, zaliczonych scenariuszach nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: To nie jest tak, że Dunder promuje jakiś szczególny rodzaj gry, który się będzie, czy podejmowania decyzji, który będzie się sprawdzał zawsze, i jeżeli dojdziemy do wniosku, że teraz szarżujemy przez cały czas, to się to dobrze skończy. Już teraz przypominam sobie jeden scenariusz, który się kończy właśnie niedobrze.
1: Przez szarżowanie.
0: Przez szarżowanie. Ale z drugiej strony przypominam sobie też scenariusz, który się kończy niedobrze przez nadmierną zachowawczość. Wydaje mi się, że to zawsze wynika z logiki sceny i z tego, co my mamy za sobą. Jaką historię Dundera przeszliśmy, bo każda z tych głównych, kilku głównych linii fabularnych, ona wymaga trochę innego Dundera za każdym razem. Jeżeli my wejdziemy w postać tego kota tak, że my tam rzeczywiście będziemy w tym jego kocim umyśle przez chwilę i staramy się pomyśleć jak on, to wtedy podejrzewam, że ta rozgrywka może być dłuższa i bardziej satysfakcjonująca, albo bardziej obfitująca w jakieś czy analogie, czy nawiązanie, czy jakieś przemyślenia, czy jakieś ogólnie rzeczy, które sprawiają, że ten konkretny tekst będzie fajniejszy, niż gdybyśmy mieli Dundera, który podejmuje decyzje w jakiś sposób niespójne. No nie, bo to już ta pierwsza decyzja, którą mamy podjąć, to ona w dużej mierze nam tego Dundera określa, jaki on będzie.
1: Ja za pierwszym razem śledziłem brata Taka, bo stwierdziłem, że mogę się ciekawszych rzeczy dowiedzieć, jak będę za nim szedł, niż jak po prostu mu przebiegnę drogę.
0: Tak, czyli masz Dundera, który jest kotem ciekawskim i wścibskim, i rzeczywiście, jeżeli podążasz tą ścieżką, to masz prawdopodobnie dłuższą historię fabularną, spójniejszą i ciekawszą. Znaczy, one są wszystkie generalnie wewnętrznie spójne, to do tego bardzo dużą uwagę przywiązywałem, ale jeżeli na początku masz Dundera, który jest błaznem, który robi sobie żarty bez przerwy i prowadzisz tak tego Dundera, to również masz historię, która jest ciekawą, ale jest zupełnie inna. Masz zupełnie innego bohatera. Mimo, że w jednej i w drugiej historii to jest po prostu czarny kot, kot wiedźmy, pyskaty wygadany i który głosi różne teorie na temat tego, jak działa świat, czy na temat tego, jak należy karmić koty, od czego ja się odcinam. Jeżeli Dunder wchodzi na jakiekolwiek tematy żywieniowe, to nie należy go słuchać i tak nie jest.
1: Kolejne w takim razie pytanie związane z mechanizmem gry. Zastanawiałem się też, czy, no bo umówmy się, że jak przechodzimy tę grę po raz kolejny, to mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Za pierwszym razem totalnie nie wiedziałem, gdzie mnie poniosą moje decyzje. I z każdym kolejnym scenariuszem nabywamy coraz więcej wiedzy na temat świata przedstawionego. I teraz moje pytanie brzmi, czy my jako gracz powinniśmy się sugerować tym, co już wiemy z poprzednich scenariuszy, czy raczej należałoby do każdej rozgrywki, do każdej opowieści przystępować tak na zasadzie czystej kartki?
0: Wiesz, to zależy od gracza. Jeżeli ktoś bardzo lubi metagaming, no to podejrzewam, że też gdzieś odnajdzie jakieś rzeczy i analogie, że w jednym scenariuszu to było tak, a teraz ta rzecz wygląda zupełnie inaczej, bo na to patrzymy od drugiej strony, mimo że to jest ta sama rzecz, jak scena w Gołębniku na przykład. I albo w jaki sposób nabierają głębi. Czy, no nie wiem, czy postać księdza proboszcza, to w pewnym momencie się okazuje, że to jest całkiem fajna postać. Jeżeli my tych scenariuszy przejdziemy wystarczająco dużo, to się okazuje, że to jest całkiem porządny ksiądz. Ale tego nie widać przy pierwszym czytaniu, znaczy zależy, jaki sobie scenariusz wybierzemy. I daje to też lepszy wgląd na przykład w relacje Dundera i Heleny, jak te relacje wyglądają, ale też daje lepszy wgląd w ogóle w całe życie tej społeczności, bo widzimy za każdym razem tylko mały wycinek. I w niektórych ścieżka Czechach rzeczywiście ta warstwa obyczajowa jest bardziej wyeksponowana. W niektórych jej zupełnie nie ma, bo Dunder jest gdzie indziej. Na przykład w zaświatach i robi zupełnie inne rzeczy i się nie interesuje tym, co się wydarzyło we wsi, no bo nie ma już na to miejsca w tej ścieżce. Więc to bardzo różnie. Jeżeli ktoś woli podchodzić z czystą kartą, no to też jest okej. Chciałem, żeby to była książka, która będzie przyjazna bardzo wielu różnym podejściom do historii. Jeżeli ktoś lubi w grach takie lizanie ścian i zaglądanie w każdą skrzynkę i za każdy kąt i klikanie na tę krowę nieszczęsną w pierwszym Diablo w nadziei, że się otworzy portal ileś tam set razy. Była taka miejska legenda, że jak się kliknie chyba 700 razy albo 666, już nie pamiętam, na tę krowę, która jest w Tristram, to coś się wydarzy i się nigdy nie wydarzało. Ale każdy podejrzewam, że siedział w tym 97 roku i klikał tę nieszczęsną krowę. No więc jeżeli ktoś lubi coś takiego, to też chciałem, żeby miał ogólnie ciekawą historię, jak w tej warstwie meta. Ale jeżeli ktoś chce po prostu odkrywać każdą kolejną, tak jak ja zasadniczo gry paragrafowe czytam kilka razy, ale nie zagłębiam się w każdy akapit czy w każdą ślepą uliczkę, tak, żeby się dowiedzieć, co tam się wydarzyło.
1: No to w takim razie pytanie moje brzmi następująco, kolejne. Jak wygląda pisanie takiej książki paragrafowej?
0: W moim przypadku to wyglądało dokładnie tak jak pisanie każdej innej książki, bo ja bardzo lubię, jak mnie historia niesie. Oczywiście za każdym razem mam jakiś plan, ale dochodzi do momentu, gdzie moi bohaterowie decydują, że nie, że my chcemy inaczej. Albo, że logika opowieści wymaga czegoś innego. Albo po prostu, że z konsekwencji charakteru bohaterów wynika zupełnie co innego, niż ja sobie wcześniej zaplanowałem. No i wówczas piszę taki wątek i kiedy siadam potem do przepisywania na komputerze co jakiś czas, no to przeważnie jest to jeszcze kolejny wybór, będący poniekąd kompilacją różnych rozwiązań z każdej ścieżki, które uważam za udane. Tylko gra paragrafowa oczywiście wymagała dokończenia każdego z tych scenariuszy, każdego z tych wariantów i przedstawienia go tak, żeby był ciekawy i żeby był wewnętrznie spójny i koherentny i jednocześnie dający jakieś takie możliwości, powiem, poniekąd rozwojowe. No bo oczywiście to nie jest tak, że tylko mamy drzewko, które się rozgałęzia i na końcu mamy 20 kilka zakończeń, tylko te opowieści czasem się przeplatają, czasem trzeba wybrać w jakiś sposób bardzo nieintuicyjny, żeby dojść do czegoś, co jest jakoś ukryte. Jest tam kilka takich rzeczy, które też są poukrywane.
1: A na przykład rozpisywałeś sobie w formie drzewka przebieg tych fabuł poszczególnych?
0: W pewnym momencie oczywiście już musiałem to zrobić, ale na początku to było po prostu pisanie jakiejś opowieści, zastanawianie się, gdzie są jakieś punkty spójne, gdzie są rozbieżności, jak ja bym chciał to poprowadzić i tak dalej. Oczywiście potem zostało pełno takich białych plam, gdzie trzeba było usiąść, rozpisać to sobie wszystko i się zastanowić. No ale zasadniczo przypominało to jednak pisanie każdej innej powieści.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Radek Rak. Dzięki.
0: Dzięki wielkie.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.